0: tak, żeby na spokoju dotrzeć z sypialni do łazienki o tej porze. Mi, Chico i Jason Derulo w RMF Max.
1: Wiecie co? Bo Zakopane w ogóle szuka sposobu, żeby jakoś dotrzeć do turystów z Korei Południowej.
0: I
1: okazuje się, że zaproszono pewną azjatycką influencerkę po to, żeby wrzucała na swoje sociale coś fajnego. No, szczerze, no, krupówki są, tak? No. Cypek jest, giewont jest,
0: no
1: hej, no kontent sam się robi przy okazji.
2: No ja myślę, że im się powinno bardzo spodobać. W końcu góralska muza to właściwie taki nasz lokalny K-pop.

0: Świeże nowości prosto z pieca RMF Max to Armin van Buuren i jego Everlasting już za nami we Wstawaj nie udawaj. Wczoraj mieliśmy kolejną premierę odcinka naszego i waszego ulubionego serialu. Posłuchajcie, jak to było wczoraj.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: W naszych kapsułach w końcu przyszedł czas na głębokie rozmowy o życiu, śmierci i przyrodzie. Sandy i Benjamin Benji sięgają w głąb gleby.
3: Ej, Benji, a ty byś mnie kochał, jakbym zamieniła się w robaka?
4: No robaczku, no przestań.
3: Ej, a teraz cię tak zapytam, co ty myślisz o śmierci, Benji?
4: Ale że co, że ja śmierdzę? Przecież moja była kobieta, kupiła mi kulkę na 72 godziny, to jeszcze do jutra mnie poczyma, tak? Ale... Czy tak, czy nie? Ale poczyma mnie?
3: Ale ja co, jaką kulką, co to ty jesteś, żuk?

0: Britney i Toxic wjeżdża idealnie o poranku, tu RMF Max, tu ekipa Wstawaj, nie udawaj.
1: I przy okazji też pytamy was o to, co wam się obiecało przed snem, no o, takiego.
2: Bo to są zawsze największe obietnice na świecie, czyli na przykład jutro pójdę spać wcześniej.
1: O, albo od jutra to będę pić wodę.
2: O, no, na przykład.
1: Właśnie, i to jest moment, w którym ty nagrywasz nam głosówkę na Messengera RMF Max, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś.
2: Dlaczego? Bo mamy nagrody i będziemy je rozdawać tuż po 6:00. Nagraj głosówkę na Messengerze RMF Max.
0: Dajcie nam znać, co sobie obiecujecie przed snem. Messenger czeka.

0: U nas ogień jest od samego rana. Fire, fire i Shimza na 5 po 6 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: No i to są rzeczy niesamowite. Słuchajcie, co nam tutaj wysyłacie.
0: Ludzie.
3: Co sobie ludzie obiecują, sami sobie składają przysięgę taką przed snem, że co ho ho, my tam nie narobimy od następnego dnia. Bardzo prosimy. Co
0: bardzo proszę,
3: jest?
0: Karolina, opowiadaj. W sensie nie ty, tylko Karolina, która wysłała. Nie, poczekaj najpierw.
3: Dziękujemy.
0: O matko, i wszystko akurat...
4: Nie mam
0: się pytania. Karolina akurat zagadała się przez to, że mamy za głośną muzykę przy okazji, ale to jest właśnie poranek RMF Max. Karolina nam nagrała głosówkę, w której powiedziała, że ona akurat obiecuje, że wstanie 10 minut wcześniej, żeby zrobić śniadanie. I co? No i teraz jest
3: nie ma śniadania.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No są, umówmy się, są priorytety o poranku. Lepiej się wyspać, czy lepiej mieć śniadanie do pracy?
0: No odpowiedź jest jedna.
3: No nie kupisz.
5: No właśnie.
3: Po drodze. Shakira w RMF Max i 6 minut po godzinie 6 to jest RMF Max.

0: Słuchajcie, wszystkim, którym potrzeba teraz rozprostować skrzydła, to był Toby Romero i Fly High w RMF Max. 16 minut po godzinie 6, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i informacje sportowe o poranku, bo tutaj dużo się działo ostatnio.
1: Tak jest, Pia Strzyszowska zdobyła, słuchajcie, srebrny medal na Mistrzostwach Europy w biegu na 100 metrów przez płotki.
0: Pia.
1: I
0: co dalej?
1: Ale jest mały problemik, do złota zabrakło jej zaledwie 1/1000 sekundy.
2: Jednej tysięcznej sekundy tylko
1: zabrakło.
2: Matko, to tak jak mi do autobusu, żebym dzisiaj zdążył.
0: RMF Max. RMF Max. Ja proponuję medale w autobusie dla każdego, kto zdąży.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Dinozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
7: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak wyszło.
6: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja. W Rozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
11: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
12: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
13: Super obniżek poszukujesz? Masz to w brzegu.

0: 30% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzidża Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
3: I po reklamie.

0: Serce bije też wam w takim rytmie, to dzięki hitom na maksa Sean Paul i Give It Up To Me na o 8.30.
1: Świderski i Karola.
2: Co Polacy jedzą w pracy? To jest bardzo ważne pytanie.
0: Nie?
2: O poranku.
0: Co Polacy rodacy jedzą w pracy?
2: Aha, no to też ważne pytanie. Mamy dzisiaj dla was odpowiedź od waszej ulubionej artystki, naszej zresztą też.
0: Która z nami już jest. Siemano, Bletka, i od razu pytanie do ciebie.
3: Bletka, opowiadaj, co tam u ciebie dzisiaj dobrego na śniadanko?
4: Sałateczkę z buratą, do tego kanapeczkę z serkiem śniadankowym i na to ogóreczek i awokado.
2: Możemy wpaść na drugie śniadanie.
4: Zapraszam. Na drugie śniadanie skyr.
0: Skyr jest?
4: Skyr waniliowy.
0: A ty masz coś z Polski w ogóle? Czy...
4: ośrodek śniadankowy z piątnicy.
0: A, no wiadomo, no bo skąd ma być, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: W ogóle jak skyr na cztery osoby. Nie wiem, jak my to podzielimy, nie?
2: Ktoś liże wieczko.
3: Po łyżeczce.
0: Bletka, poprosimy skyr i cztery słomki. A wy macie u nas hity na maksa. Gipsy, Go i Formani. Ostatni dzień lata. 8.31.

0: W naszej radiowej lodówce same najlepsze rzeczy na poranek i hity na maksa. Lumix i Self-Aware 7 minut po wpół do 9 w RMF Max. No i co? No jest to, co lubi się najbardziej o tej porze, czyli radiowy serial.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Rich, trener personalny z Manchesteru, a tak naprawdę to spod Mrągowa, wykonał jeden z najważniejszych ruchów w życiu każdego współczesnego mężczyzny. Polubił zdjęcie Angie i to z wakacji 2016.
0: Ej, Miska! Ten typ z Manchesteru polubił moje zdjęcie! On mi się chyba chce oświadczyć!
3: Damn! O my Boże! Jak to się odklikuje?
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: Miało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
15: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Warszawa Raszyn przy Alei Krakowskiej 24A.
16: I po reklamie.
18: Kamperem,

słuchajcie, mi się tak nie chce, że nawet jakby mi się chciało, nie? To po prostu już się odechciało, miłe.

0: Rewelacyjna Swedish House Mafia na 11 minut do godziny 9. Happiness i So Set w RMF Max.
1: Jest 8.48 i dzisiaj jeszcze podkreślamy to przez cały dzień. Dzisiaj będzie pełne zaćmienie słońca po raz pierwszy w XXI wieku widoczne z Europy.
2: I to jest znak, słuchajcie, to jest znak, żeby wysłać SMS-a i zagrać dzisiaj w ten wyjątkowy dzień o 15 tysięcy złotych.
0: A my jeszcze przed tym zaćmieniem mamy dla was rundę bonusową, w której każde zgłoszenie mnożymy teraz tuż po pełnym wschodzie słońca razy 500.
1: Wow. Wyślij SMS-a teraz, bo później dostaniesz zaćmienia. Mówimy serio.
2: No, tak.
1: Wyślij Max na 7327 za 3,69, żeby wejść do gry o 15 tysięcy złotych.
2: No i niech słońce zaświeci nad twoim kontem. 15 tysięcy czeka w RMF Max.

0: Ten numer ciągle brzmi mega świeżo. Danny, If Only You, na 5 minut do 9 w RMF Max.
1: To jest Danny, to jest Fifi, to jest Karola, to jest Peter i to jest RMF Max. My we Wstawaj Nie Udawaj mamy dla was najważniejsze informacje, które zbieramy we Flashu i gramy go o pełnej.
2: No nie, no mamy wszystko, mamy Flash, najważniejsze informacje, prognozę pogody, więc będziecie wiedzieć, jak się ubrać, na plażę też. No jest wszystko, więc zostańcie po prostu z RMF Max.
3: Reklama.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow? Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.

0: kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Jeszcze raz! Trzy zjazdy to za mało! W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A ci sowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Warszawa, ulica Ostrobramska 75A.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: Rzeszowa 95 i 8 FM.
1: Chcemy, by nasi słuchacze byli na bieżąco, dlatego macie od nas garść najświeższych informacji. Czas na flash. Minęła dziewiąta. Anna Łopuszańska, zapraszam. Lekarze krytykują planowaną reformę systemu ochrony zdrowia. Ich zdaniem nowe przepisy dotyczące górnych limitów czasu pracy i płacy zniechęcą ich do pracy w publicznych szpitalach.
2: Powodem jest to, że dla pracujących zupełnie poza publicznym systemem nie będzie limitów i dzięki temu będzie większa swoboda w reagowaniu na potrzeby pacjentów, tak przekonuje dr Łukasz Durajski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
3: Będzie bardzo dużo, uważam, lekarzy, którzy zdecydują się na wybór prywaty i to będzie rzeczywiście, uważam, dla pacjentów duży kłopot.
2: Konsultacje trwają. Część uwag dotyczy właśnie tego, że może brakować chętnych do pracy w publicznych szpitalach, czyli na NFZ.
1: Tłumaczył Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Willa przy ulicy Narbutta 10 wpisana do rejestru zabytków. Mazowiecki konserwator zabytków ocenił, że to cenny przykład przedwojennej architektury willowej warszawskiego Mokotowa. Budynek został zaprojektowany w 1933 roku przez architekta Feliksa Siedlanowskiego. Pierwotny wygląd zewnętrzny obiektu zachował się w dużym stopniu do dziś. I na zamknięcie jeszcze bardzo ważny temat dla wszystkich miłośników kosmosu. Przypomnienie, dziś warto spoglądać w niebo, mówi Bronisław Kreciński z Centrum Nauki Kopernik.
4: Bardzo, bardzo dużo. Rzadka sytuacja, można tego samego wieczora, właściwie wieczora i nocy, zobaczyć zarówno bardzo głębokie zaćmienie słońca, które w Polsce co prawda nie będzie całkowite, ale ponad 80% tarczy słońca, więc gratka. I szczyt Perseidów, czyli roju meteorów, chyba najbardziej popularnego, bo gdy go oglądamy, jest zwykle ciepło i pięknie, dlatego ludzie lubią patrzeć na Perseidy latem.
1: Tymczasem w Polsce zaćmienie słońca będzie tylko częściowe. Żeby zobaczyć całkowite, trzeba odwiedzić Hiszpanię lub Islandię. To wszystko na teraz. Wracamy do Was punktualnie o 10.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Dziś pogoda w wersji premium, na niebie głównie błękit i do tego bardzo przyzwoite wartości. Nic nie męczy, dlatego że upał ma wrócić dopiero w piątek, a dziś jeszcze tak do 25 stopni maksymalnie. Jeśli chodzi o biometr, on jest korzystny, ciśnienie też w normie, więc z koncentracją, z samopoczuciem powinno być całkiem nieźle. Podmuchy wiatru też raczej słabe, chwilami ten wiatr może wzrastać do umiarkowanego, ale on nie będzie przeszkadzał, więc czeka nas bardzo przyjemna środa. Korzystajmy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Zobaczcie, jak to leci. Dzisiaj jest już środa, są 9:58, jutro czwartek.
1: Już trzy nawet.
2: No, bo ale wszystkich świętych leci. I znowu będzie Boże Narodzenie.
0: I te wakacje tak zlecą, że dajcie spokój, ludzie kochani. I zleciał też poranek. Dziękujemy za dziś. Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
2: Karola Kowalska,
1: Piotrek Świderski, kłaniamy się.
2: Do jutra, pa.
0: Zostańcie z hitami na maksa.

tak na spokojnie. Z Arianą Grande startujemy dzisiejsze środowe przedpołudnie i dzisiejsze lato na maksa w RMF Max. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. I ten spokój jest nieprzypadkowy, bo środa to jest taki dzień, kiedy mogą pojawiać się kryzysy. Kryzysy, że się tęskni za weekendem, że się tęskni za urlopem, za swoim własnym łóżkiem się tęskni na przykład, ale damy sobie z tym radę. Ja w to wierzę, ja to afirmuję i być może w moim głosie pojawia się lekkie zwątpienie, ale mimo wszystko ja wiem, że damy sobie z tym radę. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, co by się nie działo, jestem z wami do 13 i tak jak mówię, odpalamy lato na maksa, cześć!

takie dosyć standardowe na wyposażeniu, czy to u fryzjera, czy barbera, no to to nie jest najlepszy pomysł, bo one są trudne do wyczyszczenia, więc zamiast takiej golarki elektrycznej powinna być golarka jednorazowa. No i branża oczywiście się oburzyła, klienci też tak trochę z głupa patrzą na to wszystko. No i jak to ktoś podsumował, intencja była dobra, a wyszło jak zawsze. A ja tam myślę, że jednak oni mieli naprawdę dobry pomysł. Naprawdę świetny. Świetny, bo chcieli nam przypomnieć, jak to na wakacjach się kiedyś fryzury robiło. Tak wiecie, jednorazową maszynką. Mogli iść o krok dalej i zakazać na przykład farby, a w zamian farbowanie taką szamponetką, co się niby trzyma trzy mycia, a później zostaje do końca wakacji. Najlepiej w kolorze czerwonym.

0: I po tym duecie to żadna kawa nie jest już nam potrzebna na resztę dnia. Alan Walker, Ava Max i Fate. To był porządny, energetyczny kopniak w RMF Max. Ale możemy was też pogłaskać, bo nie ma się co kopać w środowe przedpołudnie, a głaskanie to jest bardzo miła sprawa, szczególnie jeżeli kogoś można pogłaskać 15 tysiącami złotych. A tyle mamy w naszej zabawie Casa de Palma. 15 koła na to, żeby zrobić cokolwiek tylko chcecie. Cokolwiek wam tylko przyjdzie do głowy, bo 15 tysięcy starczy naprawdę na wiele. No to śmiało. Przyda wam się 15 koła? To polecam złapać teraz telefon i wysłać SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69 albo szybko zajrzeć na rmfmax.pl. Tutaj też przyjmujemy wasze zgłoszenia. Śmiało. SMS MAX 7327 rmfmax.pl. To tu czeka 15 koła. RMF MAX.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Sokół odkrywa swoją enklawę w premierowym utworze Pogwarzymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: I po reklamie.
10: Jak długi dzień pełen słońca.
11: Jak gofry z bitą śmietaną.
10: Jak wieczór na rolkach.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: Dziś pogoda w wersji premium, na niebie głównie błękit i do tego bardzo przyzwoite wartości. Nic nie męczy, dlatego że upał ma wrócić dopiero w piątek, a dziś jeszcze tak do 25 stopni maksymalnie. Jeśli chodzi o biometr, on jest korzystny, ciśnienie też w normie, więc z koncentracją, z samopoczuciem powinno być całkiem nieźle. Podmuchy wiatru też raczej słabe, chwilami ten wiatr może wzrastać do umiarkowanego, ale on nie będzie przeszkadzał, więc czeka nas bardzo przyjemna środa. Korzystajmy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
2: RMF Max. RMF Max Warszawa.

0: Przy numerach takich jak ten nie można powiedzieć, że nóżka chodzi. Tutaj całe ciało chodzi, tutaj serce chodzi, bo to Bausa i Magnetic w RMF Max. Jak dla mnie totalny hit wakacji 2026, albo i roku 2026. Tymczasem przed nami gość, który nie jeden hit już zdążył wypuścić. Jest bardzo mocno zakorzeniony, jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową, polską muzykę poważną i w ogóle polską muzykę. Polski hip-hop, polski rap. PZ. Są tacy, którzy mówią, że PZ-a już nie ma, PZ się skończył, ale ja tak mam wrażenie, że on jednak nam udowadnia, że wcale się nie skończył i ma nam jeszcze całkiem sporo do pokazania. Nowy numer, który wypuścił niecałe 2 tygodnie temu. Bez nas nie zaczną. Posłuchajcie, co tam nowego usmażył.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A jak wam się spodoba, to głosujcie, bo to numer, który jest w propozycjach do listy Hot Bands.
2: Spoko, spoko. Bez nas nie zaczną.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No.
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
6: Puptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
9: Nie widzę żadnych słabych stron.
8: Od środy w Kauflandzie artykuły

0: 9,54. Kaufland.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Auto GT. Warszawa, ulica Połczyńska 95.
0: I po reklamie.
2: Jak najlepsze wspomnienia.

0: 95 i 8 FM.
1: Jest godzina 10 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Czym kierujemy się przy urządzaniu naszych mieszkań? Patrzymy na trendy, czy jednak stawiamy może na ponad nowoczesność? O to pytamy dziś w RMF Max ekspertkę.
2: Dzisiaj nie powiedziałabym, że klienci się kierują trendem, bardziej tą ponadczasowością i funkcjonalnością. To przede wszystkim pójście w tym kierunku naturalnych produktów, kamienie, drewno, bo dzisiaj polski klient jest bardzo świadomy i doskonale wie, czego oczekuje.
1: Mówiła Aleksandra Tomalska z sieci sklepów Comfort.
0: Słuchaj. RMF Max.
1: Od piątku od godziny 16 do soboty do godziny 16 zamknięta zostanie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Kierowcy będą mogli wrócić na wszystkie pasy arterii 20 sierpnia. Tak poinformował prezydent stolicy, a powodem utrudnień jest sobotnia defilada. A dziś w RMF Max w ramach naszego cyklu Aktywna mapa RMF Max o nietypowej wyprawie. Szymon to 16-letni licealista, Sławek jego tata. Wspólnie wybrali się na Wyspy Alandzkie, a podróż podczas której pokonali około 2800 km w znakomitej większości odbyli rowerami. Wow!
3: Oczywiście trzeba się przygotować. No tak trochę rowerem pojeździć, ale to nie jest aż takie ciężkie.
4: Co to znaczy trochę?
3: Wsiąść na rower, zrobić jakieś tam 40-50 km, jakieś mniejsze czy większe wyprawy mieć ze sobą, tam kilka. Myślę, że to starczy.
1: Mówił nastolatek. 1600 km z podpilskiego Szydłowa przez Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię na Wyspy Alandzkie oraz do Szwecji, skąd promem wrócili do Gdańska. Wszystko po to, by, uwaga, zjeść naleśniki. My oczywiście do tego tematu będziemy wracać. Nasza reporterka Michalina Pieczeńska-Hamczyk dopytywała, jak się przygotować kondycyjnie i logistycznie do takiej wyprawy. A teraz czas już na informacje od naszych lokalnych speców, od Meteo. Bądźcie z nami cały czas. Sprawdzimy dla Was, jak godzinowo to wygląda. Prognoza pogody dla Warszawy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na niebie dziś piękny taniec słońca, chmury jedynie gościnnie na termometrach, maksymalnie tak okolice 24, 25 kreski, a więc taka temperatura bardzo znośna, bardzo przyzwoita, jeżeli chodzi o spacery po mieście. Polecamy Wam aktywności na świeżym powietrzu, sportowe aktywności przede wszystkim. Od piątku niestety upały wrócą, więc nie będzie już tak lekko jak dziś. Wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego, nie będzie przeszkadzał, biometr jest korzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Hity na środowe przedpołudnie to jest dzisiaj już po 10:00, a to cały czas lato na maksa, chociaż momentami pogoda może dawać nam sugestie, że zmierzamy w nieco inną stronę i to lato jest już bliskie zapomnienia, ale my się nie damy. Toż to jeszcze nawet nie ma połowy sierpnia, dajcie spokój. Tymczasem, co mamy? Bibi Rexe, Davida Guetta i

0: Jennifer Lopez ośpiewa, że wszystko jest dobrze, ale zawsze może być lepiej. Będzie lepiej, kiedy trafi ci się 15 tysięcy złotych. Albo maszynka do popcornu, która stanie w twojej kuchni, albo na przykład Instax, którego będziesz mógł zabrać w swoją podróż w jakieś fajne miejsce. Takie rzeczy czekają w naszej zabawie. Kasa de Palma. Jak wejść do tej zabawy? Jak się zbliżyć do tych nagród? Sprawa jest prosta. rmfmax.pl albo SMS z hasłem Max na numer 7327, wysłany za 3,69. To już jest pierwszy krok do tego, żeby te pieniądze i te nagrody mieć bardzo blisko siebie. Ale jeżeli się słucha RMF Max, to tych opcji, żeby się zbliżyć do tych nagród, żeby je mieć, jest jeszcze więcej. Bo właśnie teraz mam dla was specjalną opcję. Mnożymy razy 650 wszystkie zgłoszenia, które od teraz zostaną wysłane przez 7 najbliższych minut. Więc jeden SMS to tak naprawdę 650 SMS-ów. No lepiej to dzisiaj już nie będzie. SMS Max 7327 albo rmfmax.pl. Runda bonusowa trwa. Razy 650 mnożymy i przypominam, 15 koła czeka. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara... Na mediaexpert.pl.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kub lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści.

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Siemka. Muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: A rap?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to fire!
6: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na Stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
7: Eurola, wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
8: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

Każdy projekt, w ramach którego pojawia się dobry beat, dobry numer, to jest więcej niż dobry projekt. Fuka i Liwka w projekcie Enklawa, wartym zapamiętania, no bo ten numer powstał tylko i wyłącznie dzięki temu, że ktoś tę parę zaprosił do współpracy. Chce więcej w RMF Max, a jeżeli chcielibyście od nas więcej, to tak podpowiadam, że od czasu do czasu warto zaglądać na rmfmax.pl, bo tutaj rozdajemy wam różne rzeczy. Tym razem mamy dla was na przykład bilety, które uprawniają do wjazdu kolejką na Czantorię, gdzie czeka na was między innymi kino letnie. I samo kino letnie jest w 100% darmowe. Kino jest bezpłatne, leżaki są bezpłatne, nie trzeba nic rezerwować, ale gdybyście chcieli wygodnie wjechać i zjechać, to rmfmax.pl się tutaj poleca, bo tych biletów trochę dla was mamy. A jeżeli chodzi o letnie kino plenerowe na Czantorii, czyli filmy pod gwiazdami, takie fajne górskie wieczory, wakacyjny klimat, wszystko, co sierpień fajnego może nam dać, to najbliższy pokaz 14 sierpnia, a więc już pojutrze pokazywany będzie film La La Land, więc no niekoniecznie górski klimat, ale w górskim klimacie zobaczyć taki film, coś absolutnie wyjątkowego. rmfmax.pl, tutaj więcej na ten temat przeczytacie, a na Czantorię warto zaglądać.

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
5: Harlem Globetrotter.

0: RMF Max.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 złote i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
6: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
9: Na niebie dziś piękny taniec słońca, chmury jedynie gościnnie na termometrach, maksymalnie tak okolice 24 i 25 kreski, a więc taka temperatura bardzo znośna, bardzo przyzwoita, jeżeli chodzi o spacery po mieście. Polecamy Wam aktywności na świeżym powietrzu, sportowe aktywności przede wszystkim. Od piątku niestety upały wrócą, więc nie będzie już tak lekko jak dziś. Wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego, nie będzie przeszkadzał, biometr jest korzystny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
10: RMF Max.
11: RMF Max Warszawa.

proponuję nie dzwonić byle kiedy na 998 ani na inne numery alarmowe. Męskie granie orkiestra. Niech nas influencują w dobrą stronę, okej? Okay? Supermoce w RMF Max, to jest lato na maksa. I jeżeli macie ochotę gdzieś zadzwonić, to zadzwońcie do RMF Max. W sensie głosówka na Messengera. Tutaj się ze mną możecie kontaktować. Po prostu odpalacie Messengera, odpalacie konwersację z RMF Max i nagrywacie, co wam na sercu leży. A macie powód na przykład, żeby teraz się nagrać? Bo ja mam do was pytanie. Tak przeglądałam sobie Instagrama przed momentem i naszła mnie taka myśl, widząc kilka rolek, czy w ogóle drugie śniadanie jeszcze ktoś w ogóle jada? A jeżeli tak, to co na to drugie śniadanie u was wlatuje? Jestem tego bardzo ciekawa, bo powiem szczerze, ja trochę z drugiego śniadania zrezygnowałam jakiś czas temu. Niepostrzeżenie, nawet nie wiem, kiedy to się wydarzyło. A jak jest u was? Patenty na drugie śniadanie i w ogóle je się to drugie śniadanie, nie je się drugiego śniadania? Głosówka na Messengera RMF Max. Bardzo proszę o bardzo poważne opinie słuchaczy RMF Max, a w zamian mam dla was gadżety. Także wy się zastanawiajcie nad drugim śniadaniem, a ja mam dla was nowość.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Do 1 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: Arab?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
9: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie.
11: 11 na zegarach, a to oznacza najnowsze informacje. W skrócie, czas na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Już dziś po raz pierwszy w XXI wieku w części Europy będzie można oglądać całkowite zaćmienie słońca. Najlepiej widoczne będzie między innymi w hiszpańskiej Aragonii. Tam właśnie jest Grzegorz Jesiński. Posłuchajcie o szczegółach.
12: Rząd Aragonii, w której jesteśmy, wyznaczył kilka miejsc. Ze względu na ułożenie terenu i dobry widok na zachód powinny zapewnić dobre warunki obserwacji, ale oczywiście będzie można obserwować z różnych miejsc, byle ten horyzont na zachód był widoczny. Wjazd w te miejsca też trzeba było sobie zarezerwować. W każdym z nich zmieści się kilkanaście tysięcy ludzi.
11: W Polsce to zaćmienie słońca będzie tylko częściowe, a my podpowiadamy, że w Warszawie to częściowe zaćmienie właśnie będziemy obserwować w godzinach między 19.15 a 27. Warszawa tymczasem z unijnym wsparciem na ścieżki rowerowe stolica pozyskała ponad 32,5 miliona złotych dofinansowania. Umowa zakłada budowę i przebudowę 18 odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 11 kilometrów. Będą one połączone już z funkcjonującą infrastrukturą w ponad 70 punktach.
13: Słuchacie RMF Max.
11: A my mamy dla Was wakacyjny temat, ponieważ jeszcze niektórzy z Was mają urlopy, no a dzieciaki oczywiście kontynuują wakacje i Pomorze Zachodnie to jest jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków Polaków. Ten region zachęca nie tylko nadmorskimi plażami czy agroturystyką nad jeziorem lub w lesie. No, sporo ciekawych tras znajdą tu też miłośnicy rowerów, zarówno tych szosowych, jak i trekkingowych i gravelowych. Dlatego dziś w RMF Max, w ramach naszego cyklu Aktywna Mapa RMF Max, zachęcamy Was do przejechania jedną z najlepszych tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim wokół Zalewu Szczecińskiego.
14: Perełka nawet w skali nie tylko polskiej, ale Europy, no bo trasa prowadząca nie tylko wokół fantastycznego akwenu, jakim jest Zalew Szczeciński, ale przede wszystkim przez dwa różne państwa.
11: To był Paweł Malinowski ze szczecińskiego klubu rowerowego Gryfus.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Mogą się pojawiać jakieś chmury, ale nie groźne, obiecują nam specy od meteo. No, deszczu z tego nie będzie. Cała pogodowa mapa dziś ma piękny kolor. Właściwie nie ma takiego miejsca w kraju, które cierpiałoby z powodu brzydkiej pogody. A u nas maksymalnie tak okolice 24, 25 kreski, więc przyjemne wartości na termometrach, nie są męczące. Upał znów będzie nas męczyć od piątku, natomiast jeszcze jutro tak do 28 kresek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: RMF Max, hity na maksa.
17: Najświeższe hity, premiery, ale też klasyki, no i to, co gra w waszych telefonach, na waszych socialach, to wszystko dla was mamy w RMF Max.
18: Poczuj dobry beat.
17: Wszystko po to, żeby i na urlopie, i w pracy czas wam mijał przyjemnie. Zabierzcie RMF Max ze sobą wszędzie. Chcemy z wami być wszędzie. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, już po 11:00. A to kawałek, który już powinniście znać. Temper City, Self Aware.

0: Gotowość w życiu to jest podstawa. O tym Sombor śpiewał przed momentem i wy też daliście mi znać, że z tą gotowością u was dzisiaj to było różnie, że w tę środę to tak, wiecie, różnie bywa. Czasem coś umknie, czasem coś ucieknie. Dlatego specjalnie na waszą prośbę mam kolejną rundę bonusową w naszej zabawie Casa de Palma. I będzie nawet trochę dłuższa niż ta ostatnia. Już nie 7, a 10 minut. Przez 10 minut każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy Casa de Palma pomnożę razy 550. Na wasze życzenie, na waszą prośbę lecimy, odpalamy rundę bonusową, a więc teraz śmiało łapcie za telefony i wysyłajcie SMS-y z hasłem MAX na numer 7327 za 369, albo zaglądajcie na rmfmax.pl i od teraz przez 10 minut każde wasze zgłoszenie pomnożymy razy 550. Tak wchodzicie do gry o 15 tysięcy złotych i inne naprawdę super nagrody. SMS MAX 7327 mnożymy razy 550 przez 10 najbliższych minut. Max.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
13: Pora na wakacje?
12: Pora na hybrydę z rabatem.
14: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu, lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
16: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
19: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie.
13: No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
18: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Tak brzmi lato na maksa.
21: RMF Max. Warszawa.

0: Paweł Wiktor, Dydu w RMF Max, a my wracamy do tematu drugiego śniadania. Jecie, nie jecie? Jakie jest podejście słuchaczy RMF Max? Ustalmy to raz na zawsze.
1: Ja na przykład zrezygnowałem z pierwszego śniadania. Zawsze jadłem pierwsze śniadanie w domu, drugie śniadanie w pracy. Teraz zrezygnowałem z pierwszego śniadania. Jem tylko drugie śniadanie w pracy, dzięki czemu schudłem parę kilogramów.
0: Szczere gratulacje od RMF Max. Lecimy dalej z tematem drugiego śniadania.
2: Drugiego śniadania nie jadam. Pierwsze było wystarczająco dobre, żeby nie robić mu konkurencji.
0: Tutaj widzę problem. Trzeba sobie zrobić wystarczająco dobre, a wręcz wystarczająco doskonałe pierwsze śniadanie. Ale jest to jakiś plan. Co mamy dalej?
3: Jak już zjeść, to porządnie od razu. Pierwsze śniadanie, jakieś kanapeczki, jajeczniczka.
0: Okej, widzę, że nam się zebrało całkiem sporo wyznawców pierwszego śniadania, ale może znajdzie się ktoś, kto ma inną opinię?
4: Najlepsze drugie śniadanie to dobre ciacho i kawa.
0: I na takie drugie śniadanie to chyba nikogo nie trzeba namawiać. Jaka jest wasza opinia, co myślicie? Messenger RMF Max? Nagrywajcie głosówki śmiało.

Kolejny hit lata 2026 to Jugel w RMF Max. Moving to the Sun. Słońcem za chwilę będziemy się zajmowali. Ile go będzie w nadchodzący weekend? Ale właśnie, w tematach pogodowych czytam właśnie o tym, że naukowcy określili nowy limit prognozy pogody. Podobno możemy przewidzieć dobrze prognozę pogody nawet na 129 dni do przodu. Abstrakcja. Najważniejsze, żeby przewidzieć, co się będzie działo na przykład jutro. Tym się zajmiemy.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.

0: Honda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
2: I po reklamie. Brzmia to na maksa.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
8: Mogą się pojawiać jakieś chmury, ale nie groźne, obiecują nam Sweco od Meteo. No, deszczu z tego nie będzie. Cała pogodowa mapa dziś ma piękny kolor. Właściwie nie ma takiego miejsca w kraju, które cierpiałoby z powodu brzydkiej pogody. A u nas maksymalnie tak okolice 24, 25 kreski, więc przyjemne wartości na termometrach, nie są męczące. Upał znów będzie nas męczyć od piątku, natomiast jeszcze jutro tak do 28 kresek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
6: RMF Max. RMF Max. Warszawa.

0: Bibi Rexa i Faithless to New Religion, a my mamy nowe podejście do drugiego śniadania. Proszę bardzo, Magda, opowiadaj.
1: Na drugie śniadanie jem obiad, na obiad jem kolację, kolację przesypiam i na drugi dzień jem znowu śniadanie.
0: Przyznam szczerze, ja się trochę pogubiłam w tym, co Magda opowiada, ale może warto tak żyć, może właśnie warto sobie wprowadzić trochę szaleństwa w życiu, nawet jeżeli szaleństwo polega na tym, że posiłki jemy w trochę innej kolejności.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Jeszcze raz, 3 zjazdy to za mało.
9: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
11: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
12: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
16: ma. Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Idziemy do Żabki po promocję?
18: Przecież byliśmy wczoraj.
17: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
18: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
19: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
21: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
20: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
21: Uff, jest dla mnie ratunek.
20: Tak.
21: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Jest punktualnie 12 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łapuszańska, dzień dobry ponownie. Zdziwienie wśród fryzjerów i barberów wzbudziły nowe wytyczne dla branży beauty opublikowane przez głównego inspektora sanitarnego. Znalazły się tam punkty dotyczące korzystania z golarek elektrycznych. O co dokładnie chodzi?
24: W załączniku do zaleceń znalazł się punkt dotyczący tego sprzętu z adnotacją nie stosować. Według GIS nie ma możliwości wykonania skutecznej dezynfekcji i sterylizacji golarek. Z taką tezą nie zgadzają się fryzjerzy. Według nich sprzęt można rozebrać i dokładnie wyczyścić. Sanepid zwraca zwraca z kolei uwagę, że to wytyczne, a nie ustawa, więc jeśli fryzjer udowodni, że można wykonać taką dezynfekcję, zastrzeżeń nie będzie.
23: To był Paweł Konieczny.
16: Słuchacie RMF Max.
23: A teraz wyjątkowa historia. Ojciec z synem postanowili zrobić sobie rowerowy wypad po naleśniki. I być może nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt, że wybrali się na Wyspy Alandzkie.
0: Tam można jeszcze poczuć taki klimat bycia w dosyć egzotycznym miejscu. Tak, mimo że europejskim, to dosyć egzotycznym. Bez palm, ale za to z wielkimi głazami wchodzącymi do wody, zastępującymi plażę, z bardzo, bardzo fajnym naleśnikiem. To jest ich potrawa taka narodowa, naleśnik alandzki.
1: Jest przede wszystkim z bitą śmietaną.
23: A o tym wszystkim mówili nam Sławomir i Szymon. Pokonali 1600 kilometrów spod Pilskiego Szydłowa przez Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię na Wyspy Alandzkie oraz do Szwecji, skąd promem wrócili do Gdańska. A my mamy dla Was jeszcze na koniec rodzinne zaproszenia do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego w pakiecie Jura Park, Muzeum Jurajskie, Adventure Planet, Zwierzyniec Bałtowski, Polska w miniaturze, Roller Coaster, Kino, Cinema 5D, Bumper Cars, Jungle Jump czy Kolej Krzesełkowa i Źródlana Wyspa. Koniecznie wchodźcie na rmfmax.pl i klikajcie w zakładkę Warszawa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Za oknami pięknie, słonecznie. Od czasu do czasu pojawiają się jakieś obłoki, ale tylko dla urozmaicenia. Deszczu z tego nie będzie, obiecują nam specy od meteo. A jeśli chodzi o termometry, one wskazują bardzo przyjemne wartości, bo 25 stopni maksymalnie. No już jutro trochę cieplej, 28, ale to wciąż jest jeszcze do wytrzymania temperatura. Natomiast w piątek do 30 stopni i pełne słońce, więc ukrop wraca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Od świtu do świtu.
8: I też w samym środku dnia, od tego macie RMF Max, zawsze jesteśmy z wami. Natalia Kawałek po tej stronie radia. No i mam dla was przepiękną wiadomość, coś co nie może wam umknąć. Jesteśmy bliżej weekendu niż dalej. Zaczęło się środowe popołudnie, parę chwil po 12. No dzień dobry.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tekście tej piosenki, jak to jest, jakie to jest uczucie, kiedy leci ten numer? No z całą pewnością bardzo nostalgiczne. Mimo że to jest świeżynka, no to czuć ten klimat lat 80. I teraz też się zrobi mocno nostalgicznie w RMF Max, bo przed wami numer, który został wydany w 99 roku. Chociaż na płycie wylądował dopiero w 2001 oficjalnie. Absolutne legendy, absolutna klasyka, no i klasyka też, jeżeli chodzi o gry komputerowe, bo w 2013 znalazł się ten numer w grze GTA 5. Jeżeli odpalaliście tam stację radiową West Coast Classics, to na pewno to usłyszeliście i kto wie, może taki przyjemny dreszcz wam przebiegnie po karku, gdzieś tam po ramionach. Dajcie głośniej, to Still.

0: może być miło i przyjemnie? No pewnie, że tak. Milky, Just the Way You Are w RMF Max. A teraz mam coś ekstra dla czujnych słuchaczy RMF Max. Czujnych, którzy chcą, żeby było im ciężej w portfelu, ale lżej na sercu. Ekstra runda, ekstra szybki hajs w zabawie Casa de Palma. Gwarantowane 1000 zł, które do 7 dni pojawi się na Twoim koncie. Uwaga, od teraz do 13.50. Wszystkie zgłoszenia biorą udział w dwóch losowaniach. Do finału, w którym ktoś na pewno zgarnie 1000 zł, na 100%, nie ma innej opcji. I do finału dnia, w którym można zgarnąć 15 tysięcy złotych. Jeden SMS, dwa zgłoszenia, dwa różne finały i szansa na naprawdę przyjemne pieniądze, które szybko na Twoim koncie się pojawią. Uwaga! Ślij SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 369 albo zaglądaj na rmfmax.pl. I żeby było jeszcze lepiej i jeszcze bardziej, udało mi się zorganizować mnożenie każdego waszego zgłoszenia od teraz przez 10 minut razy 600. Okej? No to śmiało, ślecie SMS-a z hasłem MAX na 7327, mnożymy razy 600 i teraz ten SMS wchodzi do dwóch finałów. O tysiaka i o 15 tysięcy złotych. Dalej, jazda. rmfmax.pl to są szczegóły. RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści.

0: aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
3: Tura, tu,

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
3: Sanostol?
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: I po reklamie.

lubimy tych chłopaków, lubimy. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max z kawałkiem Repeated. To są hity na maksa. Ale prawdziwym hitem będzie to, co będzie działo się dzisiaj wieczorem. Po 19:00 cała Polska zatrzyma się na moment, bo przed nami zaćmienie słońca. Takie rzeczy, tak spektakularne, dzieją się rzadko. Dlatego oczywiście podejrzewam, że cała Polska na moment się zatrzyma i będzie chciała gapić się właśnie w to zaćmienie słońca. Ale nie do końca jest to bezpieczne, kiedy nie robi się tego przez specjalne okulary, na których zamówienie, no umówmy się, jest już trochę za późno, ale są bariery, jak można to zrobić, taki wiecie, lifehack, bezpiecznie, wystarczy nam do tego tak naprawdę telefon, trzeba się ustawić tyłem do zaćmienia słońca, przed sobą mieć swój telefon, odpaloną przednią kamerkę, no i w telefonie wszystko oglądać, bardzo bezpiecznie, a przy okazji sobie selfie można z zaćmieniem słońca zrobić, a to jest dobry bajer, bo w 99, kiedy ostatni raz było takie potężne zaćmienie słońca, to selfiacza z zaćmieniem to nikt sobie wtedy nie robił. Więc oprócz dzisiejszego zaćmienia słońca po 19:00, nocnego deszczu Perseidów spadających gwiazd, przewiduję, że gdzieś pomiędzy i jeszcze jutro pojawi się deszcz selfiaczy z zaćmieniem słońca. No wiadomo, od czego mamy media społecznościowe i telefony? No tak się żyje. The Weeknd, Blinding Lights, to tak jeszcze w klimatach zaćmieniowych około.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
6: Klasa, aha, nawet klasyka.
5: A rap?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
7: Alior Bank, pewni swego rytmu.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
10: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzidża Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
16: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
17: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
18: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
1: I po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
19: Jak prawdziwy spontan.
20: Jak 2 tygodnie urlopu.
21: Tak brzmi lato na maksa.
22: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
24: Za oknami pięknie, słonecznie. Od czasu do czasu pojawiają się jakieś obłoki, ale tylko dla urozmaicenia. Deszczu z tego nie będzie, obiecują nam specy od meteo. A jeśli chodzi o termometry, one wskazują bardzo przyjemne wartości, bo 25 stopni maksymalnie. No już jutro trochę cieplej, 28, ale to wciąż jest jeszcze do wytrzymania temperatura. Natomiast w piątek do 30 stopni i pełne słońce, więc ukrop wraca.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
21: RMF Max.
22: RMF Max Warszawa.

0: Liczę na to gorąco, że ten duet się kiedyś jeszcze w studiu nagraniowym spotka. I jest to możliwe, bo Calvin Harris broni muzycznej swojej nie składa, a Rihanna podobno szykuje dla nas coś specjalnego, szykuje kolejną płytę po wielu, wielu latach przerwy. Także trzymamy kciuki bardzo mocno za to, żeby ta para wróciła do siebie muzycznie. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love za nami w RMF Max i za nami lato na maksa. To dzisiejsze, środowe. Pięknie wam dziękuję, Natalia Kawałek. Słyszymy się jutro o trochę innej godzinie i w trochę bardziej specjalnym miejscu, także polecam być blisko RMF Max, żeby wiedzieć, co się jutro szalonego będzie działo. Tymczasem zostawiam was z naprawdę fajnym numerem, świeżym, dobrym, no i przede wszystkim polskim. RMF Max. Wjeżdża Łajcior, wjeżdża to coś, dajcie głośniej, to jest mocna ekipa.
1: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

0: Gustorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
2: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
3: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. KUKE 2115. MIU. Problem. RETO. I wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Super obniżek poszukujesz? Masz to w brzegu.

0: z 50%. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: I po reklamie.
2: Jest 13 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji. Czas na flash. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Marcin Romanowski może ukrywać się w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji pod patronatem Rosji. Polityk PiSu właśnie stamtąd przysłał do warszawskiego sądu korespondencję.
3: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że Marcin Romanowski wystąpił do sądu o wydanie tzw. listu żelaznego. Jest podpisany osobiście przez podejrzanego. W tym dokumencie polityk zobowiązuje się do osobistego stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Na dokumencie widnieje jego adres, to Tyraspol, stolica nieuznawanego przez cywilizowany świat państwa wspieranego przez Rosję i słynącego z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego.
2: Tyle od Krzysztofa Zasady.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Modernizacja Warszawy Wschodniej, rozbudowa linii do Wawra, budowa nowego przystanku na Jelonkach. W RMF Max mówimy dziś o kolejowych inwestycjach w stolicy.
4: Falenica Wawer to inwestycja już trwa i jest bardzo rozpędzona pomiędzy Wawrem przez Radość, Falenicę do Otwocka. To prace budowlane pewnie łatwo na co dzień zaobserwować. Toczą się prace nad 20 kilkoma obiektami inżynieryjnymi. Tutaj inwestycja, przypominam, też planowana do skończenia na przełomie roku 28-29.
2: Na kolejowej mapie Warszawy wkrótce pojawi się też nowy przystanek.
4: Tak, podpisaliśmy umowę na budowę przystanku Warszawa Ulrychów w okolicy Jelonek, Bemowa, w okolicy Centrum Handlowego. To przystanek, który tymczasowo ma służyć też do obsługi pociągów dalekobieżnych, dlatego będzie wybudowany w odpowiedniej długości, żeby pociągi dalekobieżne w czasie prowadzenia prac na Warszawie Wschodniej mógł też tam przyjąć.
2: Mówił Marcin Mochocki z PKP PLK. Zrabowane podczas II wojny światowej eksponaty z kolekcji przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie wróciły po 80 latach do stacji Muzeum w Warszawie. Jednym z eksponatów jest model silnika parowego, który, jak podejrzewają muzealnicy, może być całkowicie sprawny. A teraz już prognoza pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Za oknami dziś pięknie, słonecznie i przyzwoicie, jeżeli chodzi o temperaturę. Maksymalnie 24-25 stopni, więc jest w czym oddychać jeszcze. Jutro trochę cieplej, już do 28 stopni, ale to jeszcze jest temperatura, którą możemy zaakceptować. Natomiast od piątku znów ponad 30 stopni i w słońcu pewnie będzie jeszcze kilka kresek więcej. Upały wracają, więc lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: To jest bardzo niezwykła środa.
0: W każdej chwili Max nadaje hit.
6: Minęła godzina 13, dzisiaj mamy dzień pracocholików w środku roboczego tygodnia.
7: Cześć, jestem Artur.
6: Cześć, Artur.
7: Nie umiem wysiedzieć po cichu za mikrofonem.
6: Przyjmujemy cię, Artur. Ja
7: witamy
6: także.
7: Witamy wszystkich pracujących w wakacje. I tych, którzy przerwę mają w pracy, też witamy. Na was przyjdzie pora.
6: Nawet jeśli odpoczywacie na siłę. Anka i Fiołas i Szymza na start.

0: Według Robina Schulza kiedyś przyjdą lepsze czasy. A według nas to jest ten moment, to jest ta chwila i tego jeszcze nie było. Mamy teraz rundę bonusową, w której mnożymy każde wasze zgłoszenie w grze o 15 tysięcy złotych 600 razy, ale mało tego. Mało tego, jeszcze po 14 będziecie mogli wygrać gwarantowany 1000 zł w rundzie Szybki Hajs.
1: Kto odbierze telefon, zgarnia tysiaka bez gadania. Wchodząc do gry teraz, udział bierzecie w dwóch losowaniach, a każdego maksa wysłanego na 7327 za 3,69 mnożymy 600 razy. Wieczorem na niebie zaćmienie słońca i spadające gwiazdy, ale jakoś nigdy myśląc o życzeniu podczas spadającej gwiazdy mi się ono nie przytrafiło.
0: A jak spada kokos?
1: I wyciągasz 15 tysięcy?
0: No, ile można zrealizować? 7327 SMS o treści Max. Wysyłajcie teraz, żeby załapać się jeszcze też na szybki, gwarantowany hajs po 14.
1: Wypłacimy tysiaka tylko za odebranie telefonu. Każdy Max razy 600. 7327.
2: Max. Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Jeszcze raz! Trzy zjazdy to za mało!
7: W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

Duży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram.

0: 21 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
2: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Card do 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: I po reklamie.
5: Całą paczką.
6: Na luzie.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Razem z Kubanem i Zalią byliśmy na moment w Kioto, ale czegoś takiego to w show biznesie nie było od dawno, żeby tak wkręcić niemalże cały świat. Oni są już po ślubie. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez. Nie dalej jak 2 dni temu śmialiśmy się, że masa ludzi, ponad 2000 osób czekało pod katedrą na Maderze, licząc, że to z tego kościoła wyjdzie Georgina i Cristiano po ślubie, a to była zupełnie inna para.
1: Tymczasem w Kasai w tym samym momencie właśnie Ronaldo i Georgina przysięgali sobie już tak na serio. Właściwie to nawet nie można powiedzieć, że to był kameralny ślub, bo ani jednej kamery tam nie było. Wszyscy dziennikarze zostali zmyleni.
0: Piękna wkrętka, no Ronaldo zrobił to po swojemu. Najpierw zwód,
1: tak.
0: Potem ślub.
1: Dokładnie.

0: on kiedyś nagra romantyczną pościelówkę i tym nas wszystkich zaskoczy.
1: Albo się zmieni definicja romantyzmu.
0: Lumix w RMF Max za nami. No, nikt zaskoczony wieczorem nie będzie, obserwując polskie niebo, no bo wszyscy trąbią o tym zaćmieniu słońca, ale jeżeli nie macie czasu wieczorem, to spokojnie, za rok o tej porze raz jeszcze słońce będzie zasłonięte i to nawet lepiej będzie widoczne za rok niż dziś.
1: No i wtedy na pewno już zdążymy się wyposażyć w te specjalne okulary, których pewnie teraz większość z nas nie ma.
0: Na 100% przypomnisz sobie wcześniej niż dzień przed zaćmieniem.
1: A póki co sprawdzamy prognozę pogody i dowiemy się, jak bardzo bezchmurne niebo będzie do oglądania tego zjawiska. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
8: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Jeszcze raz, 3 zjazdy to za mało.
15: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
16: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
17: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. I tole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Tak brzmi lato na maksa.
22: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: Za oknami dziś pięknie, słonecznie i przyzwoicie, jeżeli chodzi o temperaturę. Maksymalnie 24-25 stopni, więc jest czym oddychać jeszcze. Jutro trochę cieplej, już do 28 stopni, ale to jeszcze jest temperatura, którą możemy zaakceptować. Natomiast od piątku znów ponad 30 stopni i w słońcu pewnie będzie jeszcze kilka kresek więcej. Upały wracają, więc lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
22: RMF Max. RMF Max Warszawa.

0: Ja tak powinna kończyć Taylor Swift. Podglądamy mistrzostwa lekkoatletyczne, mistrzostwa Europy, ale to, co wczoraj się wydarzyło w biegu pili z Krzyszowskiej, przejdzie do historii. 0,001 sekundy zadecydowała o jej srebrnym, a nie złotym medalu. Szok!
1: Jakie to jest przykre. Słuchajcie, mrugnięcie oka trwa chyba z jakieś 200 razy dłużej niż ta 0,001 sekundy, więc mamy w tej chwili nową jednostkę miary. Minąć się o piję.
0: Jedna pija, czyli mniej niż mrugnięcie oka. Piękne. Ja się tylko obawiam, jak tą technologię, która tak dokładnie bada, przeniosą na fotoradary, to już nic nas nie uchroni.
1: Strzeżcie się.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
8: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
9: Sanostol.
8: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie. Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
13: Jest 14 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji, sprawdzonych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, zapraszam. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce ponownie przedłużyć o 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej obowiązywałby we wrześniu, październiku i listopadzie. Obecnie obowiązujące rozporządzenie kończy się 31 sierpnia. Na obszar objęty zakazem w nowym projekcie nie będzie zmieniony. W uzasadnieniu podkreślono, że Białoruś nadal pozostaje państwem agresywnym wobec państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO, wspierającym Federację Rosyjską. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Ograniczenia mają być jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy prowadzących działalność zawodową.
10: Słuchacie RMF Max.
13: Warszawska Praga Południe wzbogaci się o największą salę koncertową w Polsce. Został rozstrzygnięty przetarg na generalnego wykonawcę drugiego etapu inwestycji Sinfonii Varsovii przy ulicy Grochowskiej. Trwa budowa sal koncertowych i przestrzeni edukacyjnych. We wrześniu odbędzie się otwarcie budynków zmodernizowanych w pierwszym etapie inwestycji. Drugim etapem jest wzniesienie największej w Polsce sali koncertowej. Pomieści 1877 osób. Wieczorem po 19 będziemy świadkami częściowego zaćmienia słońca. Ostatni raz takie zjawisko mogliśmy obserwować dokładnie 11 sierpnia 1999. I tu mamy apel od eksperta. Chrońmy oczy.
14: Od razu odrzućmy pomysły, żeby obserwować słońce na przykład przez maskę spawalniczą, przez przydymione szkło. To wszystko nie działa.
15: Trzyma pan w ręce okulary. One wyglądają jakby zamiast soczewek miały folię aluminiową. Co to jest?
14: To jest taka właśnie folia ND5, filtr bardzo dobry. Tutaj mamy prawie pewność, że większość tego promieniowania ultrafioletowego do naszych oczu nie dociera.
13: Z Bronisławem Krycińskim z Centrum Nauki Kopernik rozmawiał Michał Krasoń.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Pogodowa mapa obfituje dziś w całkiem przyjemne wartości na termometrach, tak maksymalnie okolice 24-25 stopni, także temperatura do zniesienia jeszcze. A jeśli chodzi o niebo, to pojawiają się takie pochmurne momenty, ale sporo jest także słońca w ciągu dnia i taka pogodowa przeplatanka czeka nas już do wieczora. Wiatr wieje głównie słabo, więc on nie przeszkadza, chwilami tylko wzrasta do umiarkowanego. Biometr korzystny, więc samopoczuciem też powinno być ok.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: To jest godzina, w której można zgarnąć szybkiego tysiaka. Chodzi o gwarantowany 1000 zł w naszej zabawie Casa de Palma.
18: Minęła 14, tu Anka i Fioła. Dbamy o to, byście mieli hity pod ręką tego lata. Warto być z nami, bo będzie sombr. Będzie ekipa Dub Dogs, ale na początek Kid Laroi i Kelani.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: przyłóżcie kiedyś latawiec do głośnika, gdy gramy ten numer. Zobaczycie, po frunie. Alan Walker za nami i Ava Max. Tymczasem to wam się spodoba. Pub Mencena w Toruniu przeszedł kontrolę, podczas której wyszło, że klientom wydawano mniejsze ilości napoju niż zamawiali.
1: Chodzi oczywiście o złocisty napój. No nie wiem, liczył może na to, że już im się obraz rozmazuje, no.
0: Kiedyś jego szefem był Janusz, a teraz wyszedł z niego Janusz biznes.
1: Może wychodził z tego założenia, co w tym żarcie, że nie dolewaj, bo nie wypijemy. My w każdym razie będziemy robić przelew na 1000 zł. Pytanie komu? Zaraz finał, szybki finał zabawy Casa de Palma.
2: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
12: Klasa, a nawet klasyka.
11: Arab?
12: Też klasa.
13: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
14: Do zobaczenia w Warszawie. Dziwek.
13: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
17: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak ognisko na działce.
3: Jak wieczór na rolkach.
4: Jak leżenie nad rzeką.
5: Tak brzmi lato. Na maksa.
6: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Maxwell i Bon nakręcają tę środę w RMF Max. A teraz pytanko, komu? Czas na szybki finał zabawy Casa de Palma. Rozdajemy 1000 złotych.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Tego jeszcze nie było. Wykręcamy numer telefonu, wylosowaliśmy go przed momentem, a przecież wystarczy tylko odebrać od nas połączenie, by być szczęśliwym, tak sobie myślę.
0: By zgarnąć 1000 złotych. Szybki hajs w naszej zabawie Casa de Palma. Czekamy maksymalnie 6 sygnałów.
3: Proszę.
2: Halo, dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania.
0: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność? Anka i Fiołas tutaj, dzwonimy w szybkim finale zabawy Casa de Palma. Cześć!
2: Iwonka! Iwona, w naszej zabawie Casa de Palma bohaterami są palmy. I chciałem zapytać się ciebie, kiedy ty ostatni raz w swym życiu widziałaś palmę na żywo?
4: Ojejku, 3 lata temu.
0: Iwonka, tęsknisz za palmą?
4: Wybieram się pod palmy.
2: Jaki kierunek, powiedz szybko?
4: Hiszpania.
0: No proszę, Maja, bardzo.
2: Kochana, Słuchaj. Bo nam dzisiaj palma odbiła i postanowiliśmy wypłacić szybki hajs, który, jak się okazuje, ty chyba jako kieszonkowe zabierzesz ze sobą do Hiszpanii, bo zgarniasz
0: 1000 złotych!
2: Szybki hajs!
4: Wow, jest kieszonkowe na Hiszpanię! Super! Brawo!
0: To jest prawdziwa Casa de Palma, bo to naprawdę na to, co pod palmą będzie mogło być wykorzystane. Gratulujemy ci serdecznie.
4: Brawo! Ura! Każda gotówka jest fajna.
2: Słuchaj,
4: jaka by nie była, super.
2: Jak się rozpieścisz za tego tysiaka pod tą palmą w Hiszpanii, powiedz?
4: Będziemy szaleć.
0: Czyli Iwona zamienia się w Drake'a i zaczyna rozsypywać pieniądze po wszystkich.
4: Tak, będą karty, zabawy, wygłupy, śmiechy. No jak na wakacjach.
0: Pięknie.
2: A może być jeszcze piękniej dla ciebie też, Iwonko, bo ty jeszcze grasz o większe pieniądze, które dziś będziemy rozdawać.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Hola, hola, to nie koniec. Rozdawać będziemy jeszcze więcej kasy dzisiaj. 15 tysięcy nadal schowane jest w kokosach.
2: RMF Max.pl, tutaj łapcie losy i bonusy.

0: Reklama.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Jeszcze raz! Trzy zjazdy to za mało!
10: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas

0: W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
2: Pogodowa mapa obfituje dziś w całkiem przyjemne wartości na termometrach, tak maksymalnie okolice 24-25 stopni, także temperatura do zniesienia jeszcze. A jeśli chodzi o niebo, no to pojawiają się takie pochmurne momenty, ale sporo jest także słońca w ciągu dnia i taka pogodowa przeplatanka czeka nas już do wieczora. Wiatr wieje głównie słabo, więc on nie przeszkadza, chwilami tylko wzrasta do umiarkowanego. Biometr korzystny, więc samopoczuciem też powinno być okej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
3: RMF Max.
4: RMF Max Warszawa.

0: Sezon ślubny w pełni, więc to pewnie jeden z większych hitów wesel, bo Where is my husband od Ray za nami w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, bo to jest ważne.
1: To jest hit.
0: Dla wszystkich Polaków to jest mega ważne. Mm-hmm. Ma Fashion nie zamierza zapuszczać włosów.
1: Tak.
0: Pamiętacie, zgoliła głowę podczas charytatywnego streamu Łatwo Ganga, ale jak się okazuje, nowy fryz tak przypadł jej do gustu, że na razie sama powiedziała, nie zapuszcza włosów.
1: No, uważam, że zorientowała się, ile czasu można zaoszczędzić, nie umawiając się do fryzjera, nie czesząc tych włosów i ile rolek w tym czasie można zrobić jednocześnie.
0: Czas, kasa, to wszystko się oczywiście liczy, ale wiesz, kiedy problem jest?
1: No.
0: Jak kremujesz twarz i nie wiesz, kiedy się kończy, bo wcześniej tam były włosy. RMF Max.
1: No i właśnie już zostało podpowiedziane, jakie produkty teraz może reklamować Ma Fashion do skóry głowy, proszę bardzo.
0: Procencik tutaj dla fiołaska, poproszę od każdej umowy, pani Ma Fashion.
1: Na razie to jest wino razem z Sydneyem Polakiem i

0: sama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Na rower.
18: Na koncert.
19: Na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
7: Jest 15, są Flash, Sport i Pogoda w RMF Max. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Klienci nie kierują się obowiązującymi trendami, a raczej funkcjonalnością. Tak o pomysłach Polaków na wykończenie własnego mieszkania mówią eksperci. Najczęściej wybierają też naturalne produkty. Jaki styl jest dziś popularny?
4: Myślę, że nie mówimy dzisiaj o stylach. Sam rynek wnętrzarski jest tak zbudowany, że tak naprawdę każdy z tych stylów może wybrać coś dobrego dla siebie. Klienci idą tak lifestyle'owo właśnie z wykorzystaniem tych naturalnych produktów, które są ponadczasowe.
7: Spokojniejsza jest także kolorystyka. Dodaje Aleksandra Tomalska z sieci sklepów Comfort.
3: Słuchacie RMF Max.
7: Już w sobotę święto Wojska Polskiego. Głównym punktem obchodów będzie defilada na Wisłostradzie. Pierwsze utrudnienia zaczną się już w piątek. Nie będzie można zaparkować na pewno przy Królewskiej od krakowskiego przedmieścia do Marszałkowskiej. Kierowcy nie przejadą przez Plac Piłsudskiego oraz Królewską od Placu Małachowskiego do krakowskiego przedmieścia. Zamknięta będzie także ulica Tokarzewskiego Karaszewicza. Dawkujmy sobie sport latem. Upał, które wrócą w piątek, mogą nam zaszkodzić. Kiedy w takim razie trzeba się zatrzymać i jakich sygnałów organizmu nie wolno ignorować?
0: Kiedy poczujemy, że robi nam się słabo, że brakuje nam tchu, jakieś dziwne objawy ze strony klatki piersiowej, kołatania serca, zatrzymajmy się, pamiętajmy o tym, żeby do takiej też aktywności przygotować się. No, musimy być dobrze nawodnieni. Okres, kiedy jest lato, kiedy jest gorąco, no niestety nie sprzyja trzymaniu odpowiedniego stopnia nawodnienia.
7: Apelował Paweł Łęgosz, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mamy dla Was wejściówki do Majaland Warsaw, park zabaw pod stolicą. Przy wyjeździe na S17 oferuje różnorodne atrakcje dla dzieci i dorosłych, które sprawią, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, a my odsyłamy na rmfmax.pl. Teraz sport i Paulina Michta.
17: Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki, zdecydowała 0,001 sekundy. Złoto dla Holenderki Nadine Visser.
18: Przed półfinałem byłam troszeczkę zestresowana, zdekoncentrowana i mówię na finał all in, no i się opłaciło.
17: Podsumowała lekkoatletka. Piątym sprinterem Europy został Damian Kopeć, piąty także Paweł Fajdek w rzucie młotem. Jeśli chcecie pokibicować naszym, w RMF Max mamy dla Was bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. Polskie siatkarki pokazały mocną formę w memoriale Agaty Mróz. Pokonały Ukrainki 3-0. To ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Teraz czas na piłkę nożną. Dziś o 21:00 Super Puchar UEFA. O trofeum powalczą Paris Saint-Germain z Aston Villą. Za to 3 godziny wcześniej w eliminacjach Ligi Konferencji GKS Katowice będzie odrabiać 2 gole z HPL-em Tel Awiw.
19: Jesteśmy pewni siebie w szatni. Myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę.
17: Zapewnia Kacper Łukasiak.
7: Trochę chmur i sporo słońca w mieście. Na termometrach maksymalnie okolice 24-25 kreski, a więc jest czym oddychać jeszcze dziś. Natomiast to ma się zmienić w najbliższych dniach, dlatego że wracają do nas upały. Tak prognozują specy od meteo, tak zdają się potwierdzać najnowsze modele synoptyczne. Na termometrach już jutro 28 stopni, ale to jeszcze nic. Bo od piątku już okolice 30 kreski, a nawet ponad 30 stopni i nie zabraknie słońca, więc jeszcze cieplej.
20: Za 4 godziny zaczyna się w tym kraju zaćmienie show.
21: Zaćmienie, zaćmienie, wszyscy o tym zaćmieniu. A prawdziwe słońce narodu dzisiaj obchodzi 62 urodziny. Pan Robert Makłowicz.
20: Ziemia ma tyle milionów lat, a my żyjemy w czasach, kiedy on żyje również. Doceńmy to szczęście. 100 lat w zdrowiu, panie Robercie. Z tej okazji zjem bułkę z kiełbasą.

0: Max.
1: RMF Max, Warszawa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj Liwka z projektem Enklawa. Chcę więcej w RMF Max. Jak chcecie, to macie. Dzisiaj Dzień Słonia. I my mamy wielką jak słoń rundę bonusową.
1: W grze o 15 tysięcy złotych. Teraz, wchodząc do gry raz, zgarniacie 560 losów, dzięki którym możecie już za godzinę być bogatsi o nawet 15 tysięcy złotych.
0: Po 14 Iwona zgarnęła gwarantowany 1000 złotych w naszej rundzie Szybki Hajs, a teraz gramy jeszcze o 15. Wejdźcie szybko do gry i wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
1: Jeśli właśnie jesteście w drodze po kawkę i mówicie, to jak zrobię, to wejdę do zabawy. Nie, nie, nie. Runda trwa tylko 10 minut, więc nie ma czasu do stracenia. Każdy max razy 560. Od teraz 7327. RMF Max.
2: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Harlem Globetrotters

0: RMF Max. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolni swój czas.
4: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: Na luzie.
12: Bez granic.
11: We dwoje.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

0: El. A najfajniejsze w tej zabawie jest to, że gdy do was dzwonimy i odbierzecie telefon, to już wiecie, że jakąś nagrodę macie na pewno, bo w każdym kokosie coś czeka. To może być kasa, to mogą być nagrody rzeczowe. Sprawdźmy zatem.
1: Poczekaj, bo...
0: Wybieramy.
2: Tak, słucham.
1: O, jak szybko! Halo, dzień dobry, z tej strony RMF Max. Z kim mamy przyjemność? Anka i Fiołas tutaj, dzwonimy w finale zabawy Casa de Palma.
2: Piotrek,
0: na czym cię złapaliśmy? Jak ci to środowe popołudnie mija, powiedz?
2: Ja mija mi tak, że przed chwilą skończyłem koszenie ogródka. Ale
1: relaksujecie
2: miło,
1: to, czy to obowiązek jest dla ciebie?
2: Obowiązek relaksujący, tak to nazwę.
0: Czyli ty lubisz kosić. Dobrze się składa, bo zaraz możesz skosić 15 tysięcy złotych w naszej zabawie. Czy to brzmi okej?
2: Okay? Brzmi bardzo okej. Okay.
1: Słuchaj, ja mam nadzieję, że ty jesteś na to gotowy, bo wiesz, to nie jest niska trawka. To są palmy. Także wiesz, mierzymy wysoko generalnie, jeśli chodzi o koszenie. I teraz pojawia się tylko pytanie, którą z 26 palm ma dla ciebie potrząsnąć Fiołas? On tak trzęsie, że z tych palm lecą kokosy i może wytrząść dla ciebie nawet 15 tysięcy złotych, albo inne nagrody. Więc pytanie brzmi, za którą ma chwycić Fiołas? Od 1 do 26.
2: 15 palma.
0: A skąd taka decyzja, powiedz?
2: A urodziłem się 15 grudnia i tak mi wpadło z brzucha od razu.
0: Z brzucha?
1: To mamie z brzucha chyba bardziej, ale dobra, Fiołas, to ty leć.
0: Ostatecznie biegnę do 15.
1: Leci kokos.
0: No proszę, brzuch będzie zadowolony. Maszyna do popcornu! Maszyna do popcornu jest twoja!
2: Dzięki.
1: Pytanie brzmi, jak reaguje na to twój brzuch? Bo jak z brzucha powiedziałeś, to teraz chciałabym coś jeszcze od twojego brzucha usłyszeć.
2: Powiedział, że jest okej, brzuch.
1: A czy ja mogę prosić jakiś odgłos brzuchem?
2: Ha, ha, ha, ha.
1: No i dobrze, i mięciutko w to popołudnie razem z nagrodami od RMF Max. Gratulacje, Piotrek.
3: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Bawcie się z nami, a też może odbije wam palma i wyciągniecie z kokosa nagrodę. RMF Max.pl, tu czekają szczegóły i bonusy.

0: Fly High. Gramy wam nie bez powodu jeszcze na moment przed 17, bo chodzi o to, żebyście lecieli wysoko nad korkami, które może macie przed sobą jadąc z pracy do domu.
1: To nie kitesurfing, tylko korksurfing.
0: Ładne.
1: Miejski.
0: Podoba mi się.
1: Nie?
0: Podoba
1: mi się. Jutro też przeprowadzimy was suchą stopą przez kolejny dzień w pracy. Ania Fiołas, dzięki za dziś. Jutro po 13 w RMF Max słyszymy się znów.
0: Do usłyszenia.
2: RMF Max. Reklama.
3: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. I tole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
3: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Lembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnylembertów.pl.
4: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow? Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Częściowo słonecznie dziś, jeszcze w miarę do wytrzymania, jeżeli chodzi o temperaturę, bo tak 25 stopni maksymalnie, oczywiście w słońcu kilka kresek więcej i bardzo dobrze, no ale to jest taka temperatura, którą akceptujemy, można spokojnie skorzystać z aktywności na świeżym powietrzu. Jutro 28 stopni, no trochę wyżej już, ale będzie jeszcze przyjemnie. Natomiast jeśli chodzi o kolejne dni, no to możemy narzekać na ukrop. Wracają upały, w piątek nawet 30 stopni.
0: RMF Max Warszawa.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Pogwarzymy. Posłuchaj już dziś na YouTube i we wszystkich serwisach streamingowych.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
8: I po reklamie.

0: Wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. I'm a fireball.
4: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 17. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. Unia wesprze finansowo dotkniętą trzęsieniem ziemi Kolumbię. Na pomoc humanitarną przekaże ponad 2 miliony euro. Decyzję o wsparciu przekazała dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W poniedziałkowym katastrofalnym trzęsieniu ziemi zginęło co najmniej 250 osób. Akcja ratunkowa ciągle trwa. We Flaszu o 17 teraz Ukraina, która nie dostanie licencji na produkcję rakiet Patriot. Powód? Stany Zjednoczone boją się konkurencji i utraty własności intelektualnej.
3: To jest RMF Max.
4: Do skrajnie niebezpiecznej sytuacji doszło na trasie S12. Pieszy wszedł na ekspresówkę, chodził po jezdni i pasie zieleni. Omal nie potrąciły go rozpędzone samochody. Mężczyźnie pomogli pracownicy służby drogowej. Film Ku przestrodze znajdziecie w mediach społecznościowych GDDKiA. To pierwszy taki wyrok w Polsce. Agnieszka Kosowska, mama Franka z niepełnosprawnością, wygrała z fundacją odpowiedzialną za antyaborcyjne banery wywieszane w Opolu i regionie.
5: Nie wolno. Nie wolno narażać dzieci na oglądanie drastycznych obrazów. Obrazów, które zawierają krew, fragmenty ciał.
4: Sądowa batalia toczyła się przez 6 lat. Fundacja Pro Prawo do Życia ma usunąć billboardy z drastycznymi zdjęciami martwych płodów oraz zapłacić 50 tysięcy złotych odszkodowania na rzecz syna pani Agnieszki. Wyrok wrocławskiego sądu jest nieprawomocny. Jaki sprzęt może być używany w salonach fryzjerskich? O doprecyzowanie wytycznych sanepidu apeluje branża fryzjerska. Z RMF Max wiecie, że zasady opublikowane kilka dni temu przez GIS odradzają korzystania z golarek elektrycznych, o ile nie ma możliwości przeprowadzenia ich skutecznej dezynfekcji.
6: Shaver, tak zwana golarka foliowa, jest to sprzęt od lat wpisany w ten zawód i on stanowi jeden z nieodłącznych elementów pracy barbera.
4: Podkreśla Maciej Czasnowski, właściciel kilku salonów we Wrocławiu.
2: Sprawdzisz?
3: Sprawdź!
2: Sprawdź!
3: Pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: No i ponownie zerkamy dla Was na pogodowe mapy. Cóż nam się tam rysuje na te kolejne dni? No wyższe wartości przede wszystkim na termometrach widać. Tak 28 stopni to jutro w ciągu dnia. No i też ma dominować tutaj słońce, więc to słońce będzie jeszcze podkręcało i tak już nieco wyższe wartości. No i w piątek niestety powrót upałów. Niestety mówimy, bo nie każdy lubi. Maksymalnie na termometrach nawet 30 stopni, a nawet może trochę ponad. I tak będzie przez cały weekend.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
9: Hity na maksa. 17:02 i dzisiaj w większości Polski siedzenie na świeżym powietrzu to jest czysta przyjemność. Rzadko są takie dni.
10: To prawda.
9: Doceńmy
10: znaczy,
9: to
10: prawda, że to jest przyjemność. Czy to prawda, że to rzadkość? No!
9: Albo za gorąco, albo za zimno. Ale dzisiaj jest idealnie tak w punkcik, więc jedziemy, słuchajcie. Za chwilę zachód słońca, o tym też jeszcze będziemy mówić. A to jest kanał nadawczy w
10: RMF
9: Max.
10: No i wtedy się zimno na pewno zrobi.
9: Już musi ponarzekać, no. Siwek i Boryska z wami. Cześć!

0: Eldorado. Przepraszam, bo mi głupi żart przyszedł do głowy.
1: Chcesz się podzielić, nie, czy mamy to zostawić?
0: Chyba muszę już teraz.
1: No możesz, możesz, no.
0: Jaką rybką chciałby się najbardziej najeść Hiszpan nad polskim morzem?
1: Eldorado.
0: No już, zostawmy w takim razie. Tymczasem czas na hasło stop.
1: O czym teraz myślisz?
0: Tylko uczciwie prosimy.
1: Messenger RMF Max. Uczciwe wasze myśli z tego momentu. Być może coś tam ryba jeszcze zasugerowała. Może być, that's okay. Messenger RMF Max, dajcie znać, bo 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze dzisiaj są do zgarnięcia. Jeszcze w wakacje można skorzystać.
0: Messenger RMF Max. Kreatywnie, ciekawie opisz, o czym myślałeś lub myślałaś, kiedy padło stop.

0: Wakacyjny vibe, fire, fire w RMF Max. Ogień dzisiaj też na niebie, w nocy Perseidy, a wcześniej jeszcze zaćmienie słońca, takie
1: ale
0: porządne.
1: Się dzieje.
0: Dzieje się, wszyscy o tym zaćmieniu, dużo myśli też waszych wokół tego krąży. No i słuchajcie, kolejki pod sklepami, żeby kupić takie okulary specjalistyczne, które dobrze ochronią oczy, potężne.
1: Ludzie stoją jak za kiełbasą kiedyś.
0: No, dosłownie. Także może się już nie udać, jeśli jeszcze takich okularów nie macie, żeby zdążyć je kupić w odpowiednim czasie, ale znaleźliśmy, słuchajcie, taką metodę,
1: ty
0: która
1: znalazłaś.
0: Podobno działa i jest zdrowa. Otóż, jak się nie ma takich specjalnych okularów, to można to obejrzeć zaćmienie metodą rzutowania, czyli projektora. Robi się mały otwór w kartoniku, skieruje się go w stronę słońca, tak żeby cień przez tą dziurkę padał na białą kartkę i wtedy na tej kartce można niby oglądać.
1: Ja nie wierzę, że to... Ja myślę, że to jest coś w stylu, jak ci kolega mówił, że jak zatkasz sobie nos i będziesz bardzo mocno oddychać, to wtedy wydarzy się coś ciekawego.
0: Zawsze się działo, tak?
1: Nie, to na pewno nie działa. Nie, ale jeżeli ktoś z was spróbuje i to zadziała, koniecznie wyślijcie nam zdjęcia przez Messenger RMF Max. Chcemy dowodów.
0: Tak jest. No i dbajcie o oczka, bo to jednak poważna sprawa jest. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: Vivi Rexa i David Guetta w RMF Max. To jest kanał nadawczy. Tutaj same najważniejsze informacje dla was oczywiście, cały czas na bieżąco. Tylko takie. Uwaga, zebraliśmy z całego tygodnia wszystkie niewyjaśnione przypadki zwierząt dzikich, które pojawiły się na polskich ulicach.
1: Bo dziś jeżozwierz po Łomiankach grasował i uznaliśmy, że to trzeba wreszcie jakoś tak skonsolidować.
0: Tak, bo codziennie jakoś w tym tygodniu trafiamy na takie wiadomości. Okazało się, że też wczoraj chyba pojawiła się informacja o pytonie, który pełzał po Jeleniej Górze. Wcześniej też puma była widziana pod Ciechanowem. Co się dzieje?
1: Czyli podsumowując, puma pod Ciechanowem, pyton w Jeleniej Górze i jeżozwierz w Łomiankach, a o tym, że w lustrze w moim domu jest dzik, cały czas jakoś nikt nie mówi.
2: Lato na maksa.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Warszawa, ulica Ostrobramska 75A.
3: Shit!

0: Odkryj magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Co?
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
7: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. To na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: No i ponownie zerkamy dla Was na pogodowe mapy. Cóż nam się tam rysuje na te kolejne dni? No wyższe wartości przede wszystkim na termometrach widać. Tak 28 stopni to jutro w ciągu dnia. No i też ma dominować tutaj słońce, więc to słońce będzie jeszcze podkręcało i tak już nieco wyższe wartości. No i w piątek niestety powrót upałów. Niestety mówimy, bo nie każdy lubi. Maksymalnie na termometrach nawet 30 stopni, a nawet może trochę ponad. I tak będzie przez cały weekend.

0: Francuz.
1: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
2: Myśli wasze różne są. Wiemy to już doskonale w RMF Max, bo codziennie o te myśli pytamy. Są też takie rzeczy, które czasem wpadną do ucha jak robak i ciężko je potem stamtąd wyrzucić. Dziewczyny coś o tym wiedzą.
3: Asia, Daria, to teraz wszyscy razem.

0: Tak jest! I właśnie ta...
1: A przepraszam, bo tam ja przerwałem trzecią zwrotkę.
2: Tam się nic więcej już w tej piosence nie dzieje. Ale tak, Tańcowała ryba z rakiem to jest piosenka, która wam chodziła po głowie, kiedy zapytaliśmy stop, o czym myślisz. Czemu akurat ta piosenka?
3: Bo w szkole się uczyliśmy na polskim. Pani nam kazała się tego nauczyć na pamięć.
0: Naprawdę?
3: Tak.
2: Ale czy w tej wersji takiej z basem też? Czy?
3: Tak, takiej z basem. Ona nam puszczała to na lekcji.
2: Ale fajna pani od polskiego. To koniecznie pozdrówcie. Może ją zabierzecie do Energylandii na przykład.
3: Tak.
0: Tak. Tak.
2: Dobra, nie, no spokojnie dziewczyny, Asia, Daria, nie wnikamy, kogo zabierzecie do Energylandii. Zakładam, że wy we dwie pojedziecie, jeszcze dwa bilety dodatkowo macie do rozdysponowania. Bawcie się dobrze w te wakacje.
3: Fajnie, dziękujemy.
0: Gratulujemy. RMF Max. RMF
4: Max. Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Harlem Globetrotter.

0: RMF Max.
1: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
2: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Przed nami całkiem przyjemny wieczór w Warszawie. Termometry mają pokazywać około 20 stopni, niewielkie zachmurzenie. Nocą jakieś 16 kresek, pojawi się więcej chmur, ale nie będzie padać. Według synoptyków o poranku 14 stopni, będzie można trochę odpocząć od wyższej temperatury. W ciągu dnia w czwartek maksymalnie do 24 stopni, zachmurzenie umiarkowane. Przeważać będzie słońce, no i upały wrócą w weekend. Na sobotę synoptycy zapowiadają 31, a na niedzielę aż 36 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa. RMF Max.
4: Zaraz zagadkowa środa, zawsze staramy się taką rozgrzewkową zagadkę dać najpierw, że na przykład leżą tutaj nerkowce, które kupiłem ja, a je Justyna. No to jak to jest?
5: Justyna ma za długie rączki. Takie jest rozwiązanie tej zagadki. Siwek i Boryska z wami, to jest kanał nadawczy w RMF Max, a ta zagadka dla was, dla najlepszych detektywów RMF Max, wyjeżdża za chwilę.
4: Zapraszamy.

0: płomień w oczach, bo to zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Tak sobie pomyśleliśmy, że skoro niektórzy na wakacjach, inni po pracy, to pewnie jeszcze chcielibyście te dwie synapsy ze sobą dzisiaj połączyć i spróbować znaleźć rozwiązanie dla naszej zagadki.
0: Myślałem, że trzecią synapsę.
2: To co może być już ciężko w połowie wakacji. Uwaga, zagadka.
0: Dawaj.
2: Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę. Zabrali okulary przeciw... te spawalnicze takie. Napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, ale Bartkowi nie. Dlaczego?
0: Ja mam swoje hipotezy, ale zachowam je na razie dla siebie, no bo to jest oczywiście zadanie dla najlepszych detektywów świata.
2: Dla detektywów RMF Max, więc czekamy na wasze głosówki. Messenger RMF Max, no bawcie się z nami, jest środa popołudnie, co będziecie tam... Co macie do roboty?
0: Co będziecie zaćmienie oglądać? Nagrajcie głosówkę.
2: Przypomnę jeszcze raz szybciutko. Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca, wybrali odpowiednie miejsce, godzinę, mają okulary spawalnicze, napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
0: Messenger RMF Max.

0: Nowy Kygo w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Megaletni i fajny klimat w tym numerze. Tu nie ma żadnej zagadki, jak on powstał, bo Kygo to zdolny chłopak, ale zagadka jest w RMF Max, bo to zagadkowa środa. Prosimy.
0: Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę, zabrali okulary spawalnicze, napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
3: Bo zabrali tylko jedne okulary.
0: No zabrali? Takich odpowiedzi było dużo, ale okulary to też jest liczba mnoga w słowie okulary, więc zabrali dwie pary okularów.
2: Dwa okulary.
0: Zabrali okulary, no.
2: Mieli wystarczająco rzeczy, które nazywa się okulary.
4: Nie zobaczył zaćmienia słońca, bo zaćmiła go uroda, ukochana.
2: Czy tak nie było?
0: Nie.
2: Ale możemy przyjąć, że i tak go zaćmiła,
0: no,
2: ale
0: pewno
2: to nie był powód, dla którego...
0: Po prostu
2: którego...
0: wcześniej go zaćmiła.
2: Właśnie. Mhm.
5: Bartek nie zobaczył zaćmienia, ponieważ przyćmiło go wcześniej.
0: Rozumiem, że to miało związek z tymi napojami.
2: Nie, bo Bartek po prostu na słońcu pracował cały dzień.
0: A, i dlatego go przyćmiło.
2: Zmęczony był, odwodniony.
0: Nie, Bartka nie przyćmiło, to nie jest poprawna odpowiedź.
6: Bartkowi nie udało się zobaczyć zaćmienia słońca, bo po prostu miał wywalone.
0: To brzmi prawdopodobnie, ale tak nie było tym razem, więc nadal szukamy rozwiązania. Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca, wybrali odpowiednie miejsce i godzinę, zabrali okulary przeciwsłone, spawelnicze, te,
2: no wiecie,
0: czemu cały czas przeciwsłoneczne, nie wiem, sztuk dwie, napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
2: Messenger RMF Max, czekamy na głosówki.
7: RMF Max. Reklama.
8: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: trzeci odcinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: I po reklamie.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Warszawa 90.

0: Dlaczego?
1: Ponieważ niestety zasnął.
2: Czy on zasnął?
0: Nie zasnął.
2: Nie zasnął?
0: Nie zasnął, był tam przytomny.
2: To był przytomny?
0: Niezaćmiony.
2: Bartek.
3: Ania wybrała na wakacje piękną Hiszpanię i zobaczyła tam zaćmienie słońca, natomiast Bartek był nad Polskim Morzem i jeszcze się tego nie doczekał.
0: Bardzo mi się podoba ta
2: odpowiedź.
0: Czy
2: oni się w ogóle znają, Justyna?
0: Ale oni się znają, to było na jednym kocu to wszystko się działo.
2: Na jednym kocu?
0: Na jednym kocu. Boże, te okulary
2: koc
0: obok siebie.
2: Z Kołobrzegu do Hiszpanii?
0: Taki duży nie był właśnie, więc to nie jest poprawna odpowiedź.
4: Jeżeli go nie zaćmiło, to może ubrał okulary tył naprzód.
2: Nie, bo wtedy by widział zaćmienie od tyłu.
0: To nie, jeszcze nie o to chodzi, ale jesteśmy już blisko rozwiązania. Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max cały czas przyjmujemy, a zagadka, przypominam, brzmi tak. Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę, zabrali okulary spawalnicze, napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
5: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
6: Bartek nie zobaczył zaćmienia, bo był w telefonie. Jestem wielkim fanem RMF.

0: Nowy hymn wakacji nam się tutaj tworzy. Lumix i Self-Aware w RMF Max. My się tutaj próbujemy odkopać jeszcze z waszych detektywistycznych głosówek do rozwiązania zagadki. Przejdziemy za chwilę, więc bądźcie blisko RMF Max, tym bardziej, że jeszcze ważne wiadomości przed nami.
1: Wiadomości będą to pogodowe, a one są istotne nie tylko dlatego, że zaćmienie wielu z was chciałoby oglądać, ale również dlatego, że deszcze Perseidów przez najbliższe kilka dni będą nam towarzyszyły. I to takie deszcze, na które nie trzeba parasola.
0: To będą chmurki, czy nie będą?
1: Ja nie wiem, to prognoza wie.
0: Sprawdzimy.
2: Reklama. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jeszcze raz! Czy zjazdy to za mało?
6: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Szukasz miejsca, które zrobi efekt wow. Opera Club Warszawa. Wyjątkowa przestrzeń w samym sercu stolicy. Tu elegancja łączy się z energią, tworząc wydarzenia, o których mówi cała Warszawa. Firmowy event, bankiet czy gala? Z nami wszystko jest możliwe. W konkurencyjnej cenie i z perfekcyjną organizacją. Opera Club Warszawa. Twoje wydarzenie, nasza pasja. W podziemiach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Plac Teatralny 1. Zarezerwuj termin już dziś. operaclub.pl.
9: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
10: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
11: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce 20-lecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
12: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
5: Przed nami całkiem przyjemny wieczór w Warszawie. Termometry mają pokazywać około 20 stopni, niewielkie zachmurzenie. Nocą jakieś 16 kresek, pojawi się więcej chmur, ale nie będzie padać. Według synoptyków o poranku 14 stopni, będzie można trochę odpocząć od wyższej temperatury. W ciągu dnia w czwartek maksymalnie do 24 stopni, zachmurzenie umiarkowane, przeważać będzie słońce, no i upały wrócą w weekend. Na sobotę synoptycy zapowiadają 31, a na niedzielę aż 36 stopni.

0: Myślisz, Michał, że to jest odpowiednio zbudowany nastrój do rozwiązania dzisiejszej zagadki?
1: Nie, jeszcze nie, ale poczekaj.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
1: Teraz jest git.
0: Teraz jest git. No to przypominam zagadkę. Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę. Zabrali okulary spawalnicze, sztuk dwie. Zabrali też napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
1: No i nadszedł ten moment, w którym prezentujemy poprawne odpowiedzi.
3: A może Bartek
4: nie zobaczył zaćmienia słońca?
5: Nie udało się zobaczyć zaćmienia słońca,
6: bo Bartek
3: po prostu
4: jest niewidomy.
6: Jest niewidomy.
3: Był niewidomy.
4: Ponieważ był niewidomy.
7: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Pięknie udało się rozwiązać dzisiejszą zagadkę. Sporo detektywów faktycznie wpadło na to rozwiązanie, choć rozwiązań pięknych było dużo, ale taka jest zagadkowa środa, no.
1: Czasem się wygrywa, a czasem się wygrywa.
0: Dokładnie.
1: Poczekaj, bo już piosenkę chciałem. Remedy,
0: no
1: Manuel, teraz Another Day in Paradise. Tu nie trzeba zgadywać, a zagadkowa środa wraca za tydzień.
0: To chciałam powiedzieć właśnie.
1: To ja powiedziałem, no zostaw już.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: zaufania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
2: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Jak wakacje last minute, jak wypad nad wodę,
13: jak śmiganie na żaglach.

0: Jeżeli stęskniliście się za takimi wakacyjnymi temperaturami, to będzie gorąco w weekend. 31 stopni w sobotę i 36 na niedzielę zapowiadają synoptycy. Dziś wieczorem około 20 kresek na termometrach, niewielkie zachmurzenie. W nocy około 16 stopni i o poranku tylko 14. Jutro w ciągu dnia chmury na zmianę ze słońcem, ale jednak słońce będzie w czwartek przeważać. Jutro maksymalnie do 24 stopni.
1: A i nie tylko słońce będzie dzisiaj kiepsko widać, bo coraz gorzej widać też szanse GKS-u Katowice na awans do europejskich pucharów. 1-0 u siebie z HPL-em Tel Awiw w pierwszym meczu, 0-2, więc ciężko będzie. No ale się widzę, przejęłaś bardzo. To było bardzo szczere to było.
2: Nie wiem co powiedzieć.
1: A już tam się tak zmartwiła.
2: Absolutnie nie mam pojęcia, o czym mówisz.
1: GKS-em Katowice, ajajaj. Shakira, Bad Bunny, daj.
2: Kocham Ekstraklasę, Siwek i Borycka tutaj.
1: Siemano.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, 10 po 7 grają w RMF Max. Tak już powoli przymierzamy się do przyjemnej playlisty pod to zaćmienie słońca, które już powoli można sobie obserwować, zajmować miejsca. Takie oficjalne to zaćmienie, w sensie ten maksymalny punkt, to ma się wydarzyć po godzinie 20 w większości miast w Polsce.
1: I w ogóle powstało dużo filozoficznych kwestii związanych z tym wszystkim. Jak słońce będzie zaćmione, to też jakby ono przestanie brzmieć.
0: Tak.
1: Czyli przestanie co robić?
0: No właśnie.
1: Jak brzmi słońce? To jest pytanie na dziś, to jest pytanie do was. I żeby dostać się na cudowną imprezę w strefie 57, gdzie w tę sobotę będzie Gibbs, Bledka, Fuka, Izalia, Jan Rapowanie, Opał i Kacperczyk, to trzeba na to pytanie odpowiedzieć.
0: Jak robi słońce? To jest dość abstrakcyjne pytanie, ale dacie radę, bo my kochamy te wasze głosówki, więc ślijcie. Messenger RMF Max, czekamy na wasze interpretacje słońca. Można teraz spojrzeć, jak macie te odpowiednie okulary. No i dajcie znać, jak robi słońce. RMF

0: Aha, czy tak robi słońce?
1: 17 minut po siódmej w RMF Max.
0: Milky i Just The Way You Are za nami, ale słońce nie robi tyry. Wy wiecie, jak robi słońce.
2: Słoneczko brzmi tak, jak taka skwiercząca kiełbaska na grillu.
0: Gdzieś daleko w kosmosie jest kiełbasa, która właśnie smaży się na słońcu.
3: Nie, ta kiełbasa jest słońcem, ty mylisz pojęcia.
0: Przepraszam. Dalej.
4: Słońce robi, a dokładnie mówi... Gorąco. Jasno.
0: Piękna onomatopeja, naprawdę. Coś wspaniałego. Jak jeszcze robi słońce?
5: Pojawia się i znika.
0: Może też robi takie... Widać mnie? Nie widać.
3: Tak mnie widać? Tak mnie nie widać.
0: Messenger RMF Max. Dajcie znać, jak robi słońce. RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: wyprawkę. Dwa bilety już masz. Wybraliśmy ją jako najlepszą. Ale możesz teraz zagrać o 4 bilety. W zabawie 5 sekund. Co o tym myślisz?
1: No dobra, dawaj, lecimy.
2: No i klasa. I to mi się podoba. Człowiek z delfina. Szukam rymu. No po prostu to jest tak porządny jest. Człowiek.
0: Zabawa 5 sekund polega na tym, że będą 3 pytania. Trzeba będzie wymienić po 3 rzeczy albo miejsca, różne tam, wiecie, rzeczy. I masz 5 sekund, żeby to zrobić. Tak trochę średnio wytłumaczyłam, ale chyba wiesz,
1: dobra,
0: o co chodzi.
1: No, zobaczymy, co będzie.
0: Dobra, no to uwaga. Wymień 3 zastosowania ołówka.
2: Czas, start.
1: Można coś testować, napisać i zjeść.
0: No, to można. Nikt nigdy nie powiedział, że nie można, no.
2: No to prawda.
0: Zakazane nie jest.
1: Można.
0: No to słuchaj.
2: Wydaje mi się, że mi kiedyś mama mówiła, ale no, uznajemy.
0: Pytanie numer 2. Wymień 3 rzeczy, które można robić w delfinku.
2: Czas, start.
1: Jechać, płynąć i słuchać muzyczki.
0: Pięknie.
2: Tutaj... Czy uznajemy to? Czy komisja to uznaje?
0: Uznaje, no gość chyba wie, co robić w delfinku. Trzeciego pytania nawet nie zadajemy, bo i tak wygrywasz. Już jest dla ciebie 2-1 przynajmniej, więc jedziesz do strefy 57. 4 bilety mamy dla ciebie.
1: O kurde. Dzięki, Piotra.
2: Gips w głośniku, gips też będzie na tej imprezie. Oprócz bletki, fukaja, zali, ja na rapowanie. Dużo gwiazd.

0: Czas wymyślić słowo, do którego Justyna Borycka będzie rymowała za chwilę zapowiedź prognozy pogody. I miałem jakiś problem. Jak jakoś się tak twórczo zaciąłem, nie wiedziałem, jakie słowo ci dać. No, chciałem, żeby zaczął śpiewać Bruno Mars. I wymyśliłem nurka w końcu.
1: Nurek.
0: Do nurka będziesz rymować.
1: Od delfina do nurka blisko, rozumiem to połączenie. Dobrze.
0: Nurek, masz
1: ile
0: dwie
1: czasu?
0: Minuty.
1: Dwie minuty. Dobra.
2: Lato na maksa.

0: Ale zobacz, każdy inny zrobiłby ojej, u i byśmy się śmiali, a Bruno Mars robi to tak, że wszyscy zachwyceni.
1: No to stanie, to tak działa.
0: Nurek, słowo, do którego rymuje Borycka.
1: Podobno w weekend gorąc pod wodę schowa się nurek, ale nawet on lata, nie ma jeszcze podkurek.
0: Myślałem, że ma majtki na sznurek.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
7: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

0: RMF Max.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. I tole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
4: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Jeżeli stęskniliście się za takimi wakacyjnymi temperaturami, to będzie gorąco w weekend. 31 stopni w sobotę i 36 na niedzielę zapowiadają synoptycy. Dziś wieczorem około 20 kresek na termometrach, niewielkie zachmurzenie. W nocy około 16 stopni i o poranku tylko 14. Jutro w ciągu dnia chmury na zmianę ze słońcem, ale jednak słońce będzie w czwartek przeważać. Jutro maksymalnie do 24 stopni.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Mamy jednak nadzieję, że ten deszcz nie spadnie po tym, jak słońce już zajdzie, ale póki co z różnych miejsc piękne zaćmienie można już obserwować. Dostajemy od was zdjęcia na Messengerze. No ładnie to wygląda. Idziemy
1: ładnie
0: oglądać.
1: Znaczy ty podobno zjeżdżasz rowerem dzisiaj z pracy.
0: Tak. I jest szansa, że gdzieś
1: masz lampkę, bo tak po ciemku jak słońca nie ma, to niebezpiecznie.
0: Jest lampka, wszystko jest zorganizowane. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś to zachodzące zaćmione słońce się uda zobaczyć po drodze.
1: Tego ci życzę.
0: Dziękuję.
1: Sobie i wam.
0: Świetnie. Słyszymy się jutro po 17 w kanale nadawczym. Siwek i Borycka, dzięki.
1: Max. I zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze.
2: RMF Max Warszawa, Robert Wojewski. Dobry wieczór. W środę coraz bliżej do weekendu, do kolejnego wakacyjnego weekendu, ale jeszcze przed weekendem można się w stolicy pobawić, no bo dziś wieczorem w Enklawie DJ Tommy będzie rządzić parkietem. Jutro w tym samym miejscu za odtwarzaczami stanie Duty Fresh. W sobotę dwa parkiety, na których zagrają Lightman i Timon. W sobotę również Dekada zaprasza na weekendową wakacyjną imprezę. Tutaj miksować muzę będzie DJ Function. Też w sobotę w klubie Bank Rocco we własnej osobie. No i także w sobotę Ritual Club zaprasza na imprezę, w czasie której zagra DJ z Meksyku, DJ Frandel, do tego DJ Koala i Saxberry Live Act. Zapowiada się naprawdę fajna impreza. No i w piątek koncert i ognisko z Łydką Grubasa, Piękny Brzeg zaprasza. Także w piątek stand-up, open mic, który poprowadzi Kamil Maleszyk, Świetlica Wolność. Również w piątek klub Jednorożec, impreza pod hasłem Słoneczny Pan. Patrol.
3: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara... Na mediaexpert.pl.
6: Puptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
7: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
8: Yeah.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: I po reklamie.

No szkoda, że ja niczego nie widzę, bo mam okno nie z tej strony, ale robimy wam dzisiaj muzyczny klimat do częściowego zaćmienia w Polsce, które jeszcze trwa w niektórych miejscach. Przemek Grabowski w RMF Max. No, na miejscu 10 taki idealny kawałek na właśnie takie słoneczne klimaty zachodzącego słońca. Shimza i Arko na liście Hot Bands, Fire Fire. RMF Max 10. Numer 10.

Już po częściowym zaćmieniu słońca od Fischera w RMF Max, no to teraz już będzie można oddać te wszystkie maski spawalnicze. Ja też byłem wczoraj w budowlanym, myślałem, że może sobie sprawię, no nie było, wszystko wykupili, ale pewnie część jutro wróci. Pojawiło się dużo spawaczy, także na północy, w szczególności na plażach. Czekam na wasze zdjęcia, jak to wyglądało, no bo wiecie, no ja tutaj miałem okno, nie z tej strony. Na miejscu 9 też plażowo DJ Goya, Jason Derulo na liście Hobbenz Mi Chico. 9

Gipsy, Kukon i Jonathan zrobili dobrą robotę, dobry kawałek. Dzisiaj ósemka na liście Hobbens. Teraz wy musicie zrobić swoją robotę, głosując w tym tygodniu rmfmax.pl. Dobry kawałek, dobrą robotę house'ową tym razem wykonał również Sony Fodera. Praca domowa odrobiona, polecam wam jeszcze sierpniowo. Let me be in your arms.

0: Ale to pięknie wleciało. Armin van Buuren ma swoją nowość w tym tygodniu na liście Hot Dance. Śpiewa Sasha Everlasting. Czeka też na wasze głosy i wyższą pozycję, być może jedynkę jeszcze w tym tygodniu. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Ja sprawdzam dla was najważniejsze kawałki. Za chwilę zrobi się plażowo-chaosowo po częściowym zachodzie słońca w Polsce. Hurzel i Ultra na ten szóstym już czekają w numerze Moving to the Sun.
1: Reklama. Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolni swój czas.
11: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
12: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
15: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
14: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: Słuchaj, Marian.
19: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
19: Ta.
18: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara, i co?
18: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
19: Ta Mariolka to jest naprawdę...
20: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
22: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico. Bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
23: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
24: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
25: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
26: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: i po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: rzeczywistości. Po zaćmieniu słońca otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbence. Tutaj Somber i jego My Body Isn't Ready.
1: RMF Max 5, numer 5.

0: puste, mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia na mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie, znów że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: Ktoś napisał, że ten numer jest naprawdę crazy w komentarzu. No i rzeczywiście jest taki bardzo crazy, zwariowany PZ. Bez nas nie zaczną, bez was nie będzie go w zestawieniu. rmfmax.pl, tam głosujecie na wakacjach, gdziekolwiek jesteście. Przed nami nowa jedynka dzisiaj, a pierwszą trójkę otwiera już, już tutaj, już tak wysoko. Alex Warren, jego Passenger.
2: RMF Max 3, numer 3.

Więcej takiego bitu także po 21. Da się? Oczywiście, że się da, bo za kilka chwil wystartuje nasze wakacyjne Max Party. Marlon Hofstadt jeszcze w poczekalni, jego nowość I Like. Na miejscu trzecim w środę, wciąż na wakacjach, Alex Warren Passenger, na drugim I, czy Disco Remix Ring My Bell. A na miejsce pierwsze wkracza nam tutaj wakacyjnie Dawid Podsiadło, to też jest jego lato, ma jedynkę listy Hop Benz. Na błysk. Max. One. Numer jeden.

0: Dawid Podsiadło ma swoją kolejną wakacyjną jedynkę na liście Hot Bands. Brawo, brawo, brawo dla fanów na błysk. Miejsce pierwsze dzisiaj. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę startujemy wakacyjne Max Party. W ten wieczór spadających gwiazd będzie dużo dobrego bitu. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Warszawa, Robert Wojnowski. Ponownie dobry wieczór w środę. Najpierw chciałem wam przypomnieć o dużym koncercie zaplanowanym na najbliższy weekend, na niedzielę. Na Stadionie Narodowym wystąpi Andrea Bocelli. A co jeszcze przed weekendem? No, dziś można potańczyć w Enklawie. DJ Timon tu zagra. Jutro kolejna impreza w tym samym miejscu. Tym razem za otworzeczami stanie Duty Fresh. I w sobotę otworzą dwa parkiety. Lightman i Timon za otworzeczami. Tak się będzie w tym tygodniu bawić Enklawa. Też w sobotę impreza w Dekadzie. DJ Function będzie tutaj rządzić parkietem. Także w sobotę w klubie Bank z odtwarzaczami Roko. No i również w sobotę Ritual Club zaprasza tutaj gościnnie DJ Frandel z Meksyku, do tego DJ Koala i Saxbury Live Act. Jeszcze piątek stand-up, open mic, który poprowadzi Kamil Maleszyk w Świetlicy Wolność. No i również w piątek koncert i ognisko z Łydką Gurbasa w pięknym Brzeg 20.
2: Reklama.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
11: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
12: Zgarniasz
13: 15 tysięcy złotych!
14: Ja nie mogę!
11: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
16: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
17: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
16: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
18: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: I po reklamie.

Ale fajny remix nam tutaj dzisiaj wleciał. Ed Sheeran i jego Shivers. Witajcie na imprezie dzisiaj. Dzisiaj najważniejsze jest niebo. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Obiecujemy muzyczne niebo. Rafmix to sobie trochę pooglądał niebo. Widział tam trochę tego częściowego zaświecenia słońca. A ja akurat miałem okno nie z tej strony, ale dziękuję za wszystkie wasze zdjęcia. Dla tych, którzy robili foty, wysyłali taki klasyk w naszym kolejnym secie w ten magiczny wieczór. Eric

0: Flowers od Miley Cyrus. Przede wszystkim dzisiaj piosenkarka, kiedyś także aktorka. No to dzisiaj też trochę aktorka. A słyszeliście, że słynny aktor Dwayne The Rock Johnson z kolei chce zostać muzyczną gwiazdą. Naprawdę, zdobył już prawie wszystko. Na pewno jeśli chodzi o mięśnie i kulturystykę i aktorstwo też prawie. Teraz będzie śpiewał, może kiedyś będzie DJ-em. Za chwilę Axwell, który na razie nie chce być aktorem. Bardzo dobrze. Robi to, co robi najlepiej, czyli klubowe bity w naszym kolejnym secie. Axwell i jego nowość Whatever Turns You On.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Corona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
17: Idziemy do Żabki po promocję?
18: Przecież byliśmy wczoraj.
17: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
18: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
19: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
20: I po reklamie.

Roku aktualnie wciąż lato przecież, dlatego świętujemy, miksujemy przed chwilą Wiktor Waligura w Max Party. To jest naprawdę wyjątkowy dzień, wyjątkowy wieczór i wyjątkowa noc, bo przed nami jeszcze maksimum roju Perseidów. To właśnie dzisiaj w nocy z 12 na 13 sierpnia tradycyjnie przypada okolica szczytu jednego z najbardziej znanych rojów meteorów. Dlatego jeżeli tylko macie możliwość, no to patrzymy dzisiaj w niebo i obserwujemy spadające gwiazdy. A u nas kolejna nowa gwiazda, nowy numer, Tobi Romero. Otwiera nasz kolejny set w Max Party, jego Fly High.

I'm a fireball. I'm a fireball.

Bez wątpienia hity tego lata, ale dzisiaj w remiksie w naszym wakacyjnym Max Party Daj Daj to Shakira i Burna Boy. No i tak mniej więcej w połowie tegorocznych wakacji wraca do nas Swedish House Mafia. Jest już ich nowość, mają już swoje miejsce na liście Hot Bands. To może być hymn najbliższych tygodni Swedish House Mafia i tym razem Lykke Lee. Tak to leci, to ta ekipa otwiera nasz kolejny set w Max Party. Happiness is so sad.

0: Nasza kolejna nowość tego lata w RMF Max. Kid Laroi i Kelani w numerze Girls zamykają nasz kolejny, nie ostatni set w Max Party. Świętujemy ten wyjątkowy wieczór i jeszcze dzisiaj będzie można podziwiać się spadające gwiazdy. Mam nadzieję, że też złapiecie fajne zdjęcia. A za chwilę złapiecie u nas Davida Guetta. Wróci też ekipa Dub Dogs i Somber. Od piątku na ekranach Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka to dla najmłodszych Odzyskany, coś poważniejszego, horror, lalka dla odważnych, Wszyscy moi wrogowie z hollywoodzką obsadą, Matthew McConaughey i Kurt Russell. A na deser romantyczna Tylko jedna noc. Każdy znajdzie coś dla siebie. Strefa 57 znowu podkręca napięcie. W sobotę w Przytkowicach koncertowa bomba. Gips, Opał, Fuka i Bledka, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk. 22 sierpnia w Pile odbędzie się Factory of Sound Festival. Festiwal odbędzie się pod gołym niebem w otoczeniu monumentalnych hangarów Pilskiego Muzeum Wojskowego. Cała noc elektronicznego grania. A jeśli myślicie o imprezie na maksa, to już za 9 dni w Krasnystawie Lato na maksa. Na scenie Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i nieśmiertelna Maryla Rodowicz. Na zakończenie wakacji Fire Festival. Na scenie m.in. Bedoches, Zalia, Alan Walker, DJ Snake i Mary z Polski.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak widzę, jak widzę sobie.
8: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
17: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
16: ci panowie z Media Expert.
17: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
18: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
21: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: i po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Tak się robiło kiedyś rapsy, naprawdę, to byli raperzy. Lerek, Innowator, takie wiecie, bardziej imprezowe rapsy. Moja panienka, komu włączyły się wspomnienia? Witajcie po 22 w ten piękny wieczór, Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Jesteśmy z wami wciąż na wakacjach, tańczymy, miksujemy, a kolejny set otwieramy nowością. Po 13 latach znów razem DJ Alezo i One Republic, tak to leci, In Your Eyes.

Friday Ocean od ekipy Dance w ten wakacyjny wieczór. Wakacje wakacjami, ale o tej porze już chłodniej. W szczególności jeżeli zamierzacie oglądać, podziwiać dzisiaj spadające gwiazdy, to trzeba mieć coś cieplejszego, jakąś bluzę, ale przecież w weekend będzie jeszcze znów u nas rekordowo ciepło. No to szykujemy się, tańczymy dalej. Za chwilę nasza taneczna nowość Moonlight i Fordo w numerze Alabama Ten. Wróci także Bob Sinclair. Max.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
0: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max.
4: Lato na maksa.
3: Lato.

Nowy wykonawca, stary hicior w nowej wersji Aich i jego wersja Ring My Bell w naszym wakacyjnym Max Party. Teraz szybkie ogłoszenie. DJ Rafmix, który tu miesza, chciałby ogłosić, że już może oddać swoją maskę spawalniczą, którą dostał po dziadku na dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca. Rzeczywiście się przydała. Są chętni do pospawania? My teraz dobrze będziemy muzycznie spawać. Za chwilę United Nations, a kolejny

wsparty dzisiaj. Dziękujemy, dziękujemy. Już się zgłosili chętni po maskę spawalniczą Rafmixa. Dzisiaj się przydała przy częściowym zachodzie słońca, no ale przecież nie będzie dosłownie, dosłownie z taką maską biegał. Sąsiedzi się przestraszą. Wraca jutro. Ja też. Przemek Grybowski, dziękujemy za dzisiejszą edycję Max Party. Czekamy na wasze muzyczne propozycje. Co macie u siebie na playlistach? Dajcie znać SMS-em na 3001. No i zapraszamy na party także jutro, w czwartek od 21. Cześć. I proszę patrzeć w niebo, może zobaczycie te spadające gwiazdy dzisiaj w nocy. Cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.